0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Już prawie 4 minuty po godzinie 7 i po królewsku zaczynamy dzisiejszy poranek Queens of the Stone Age na sam początek środowego wydania audycji Głowa do Góry, oczywiście w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Rozbudzamy się dzisiaj standardowo do godziny 10. No i lecimy dalej z klasykami Nirvana i Breed. Jeśli chcecie pobudki, no to radzę dać głośniej.

Van Halen w waszych głośnikach. No i co do poranka, myślę, że prognoza pogody to pierwsza rzecz, którą powinno się sprawdzić przed wyjściem z domu, więc zamieniam się na chwilkę w pogodynkę i zdradzę wam, że dzisiaj, moi drodzy, w mieście powinno być bez deszczu i bardzo ciepło, bo do 22 stopni, więc obejdzie się bez parasola. No i myślę, że rolnicy mogą się też cieszyć, że nie będzie padać, no bo powoli zaczynają się żniwa. Swoją drogą też wczoraj zastanawiałam się, czy ktoś z was słucha nas na przykład w trakcie żniw, siedząc w kombajnie. Jeśli tak, to możecie pisać, no ale teraz to zapewne słuchacie nas w aucie z kubkiem kawy w ręku i bardzo dobrze, a do tej kawy już teraz Royal Blood.

19 minut po 7 w Waszych głośnikach YouTube, a za to już teraz na naszej antenie czas na poranny przegląd prasy. Zaglądamy na początku do Kuriera Lubelskiego, który pisze o akademikach w Lublinie gotowych na nowy rok akademicki, no bo wakacje to dla lubelskich uczelni taki czas przygotowań właśnie tych domów studenckich do nowego roku. Trwają tam m.in. wtedy remonty, odświeżanie pokoi czy inne modernizacje, ale też część uczelni zdecydowała się na podwyżki opłat za zakwaterowanie, no i też m.in. zainteresowanie miejscami pozostaje dość wysokie. No i co do tych uczelni, to na przykład UMCS dysponuje 9 domami studenckimi i oferuje ponad 2200 miejsc dla studentów czy doktorantów. Ich liczba nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem, no bo też część pokoi dwuosobowych w akademiku Kronos została przekształcona w jednoosobowe, aby zapewnić mieszkańcom większy komfort. To czytamy. Czytamy też, że opłaty za zakwaterowanie nieznacznie wzrosły. Najtańsze

Pierwszą opcją jest miejsce w pokoju dwuosobowym, kosztuje 705 zł miesięcznie. Najdroższy jest za to pokój jednoosobowy w Akademiku Kronos, za który trzeba zapłacić 160 zł miesięcznie. I też w większości akademików studenci mogą dodatkowo wykupić internet za 25 zł miesięcznie. Taka ciekawostka. No a o tym, jak to wygląda w innych akademikach, na innych uczelniach w Lublinie, możecie przeczytać wreszcie artykułu na Kurierze. Za to w Dzienniku Wschodnim o PKP i o nowym połączeniu Lublin-Łęczne, bo jak czytamy, po latach zapowiedzi projekt budowy nowej linii kolejowej łączącej właśnie Lublin z Łęczną wkracza w kolejny etap. PKP zakończyło wybór ostatecznego przebiegu trasy i obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, to te roboty budowlane rozpoczną się za 2 lata. Nowa linia ma znacząco skrócić czas podróży właśnie pomiędzy Łęczną a Lublinem. Przejazd ma zająć około 25 minut, więc myślę, że całkiem szybko. Według założeń też po trasie będzie kursować 14 pociągów dziennie. No a o więcej, jak ta trasa będzie przebiegać, odsyłam do artykułu na Dzienniku Wschodnim.

0: za pół godziny wybija godzina 8, a więc sprawdzamy, jak wygląda obecnie ruch na ulicach Lublina. No i powiem, że jest on dość płynny. Widzę jednak jedynie korek na skrzyżowaniu Głębokiej z Aleją Kraśnicką, no i też na Nałęczowskiej, tam niestety przez objazdy. Postoicie też na Alejach Racowickich czy na Wieniawskiej, bo tam powoli się ruch zagęszcza. Do tego też postoicie na Kunickiego przed tunelem oraz na Wolskiej czy też na Fabrycznej, no i niestety też na Alei Unii Lubelskiej cały czas. No i drodzy słuchacze, jeśli widzicie jakiś wypadek, czy korek, czy inne roboty drogowe, o których nie powiedziałam, no to ślijcie te informacje koniecznie pod numer 515 515 982, a my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No jeszcze przy okazji sprawdzimy sobie sytuację pogodową za oknami. Aktualnie odczuwalna temperatura to 9 stopni Celsjusza, chociaż w ciągu dnia wzrośnie ona do 22. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

21 minut pozostało do godziny 8, a co oferuje dzisiejsza kartka z kalendarza? No na przykład w świętach nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Mózgu, ale też co ważniejsze, ważna rocznica związana z Ozzym Osbornem, ale o tym za chwilę. Ale co najważniejsi są oczywiście dzisiejsi jubilaci, a są nimi Magdalena, Milena i Lena. Najlepsze życzenia dla pań, a co jest najlepszym prezentem? Oczywiście diamenty. I już teraz zespół Ptaki z kawałkiem Diamenty.

Książę Ciemności, Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. I nie bez powodu my wracamy dzisiaj pamięcią właśnie do Ozziego, bo dzisiaj mija równy rok, rocznica od kiedy Ozzy Osbourne niestety nas opuścił. Wspominają go też dzisiaj na pewno w Birmingham, które postanowiło oddać mu należyty hołd. Ustanowiono dzisiejszy dzień dniem Ozzy Day. W tym dniu fani właśnie tam na przykład mogą śmiało odwiedzić miejsca inspirujące kultowego wokalistę, ale też i cały zespół, mogą wziąć udział w różnych wydarzeniach, usiąść na słynnej ławce Black Sabbath, ale też została stworzona specjalna koszulka, na której widnieją aż 52 daty koncertów, które zagrał w Birmingham w swojej karierze Ozzy, zarówno solo, jak i z Black Sabbath. No a jak wy możecie dzisiaj powspominać Księcia Ciemności? No na pewno słuchając jego muzyki, co już uczyniliśmy, ale możecie sobie zrobić sami też jakiś taki muzyczny maraton. Ale dzisiejszy dzień to też na pewno motywacja, żeby sięgnąć po autobiografię Księcia Ciemności pod tytułem Ja, Ozzy z 2009 roku, czy też ostatniej książki Ostatnie namaszczenie z 2025, no zeszłoroczna. A jeśli macie dawkę, ochotę na solidną dawkę humoru, no to myślę, że koniecznie musicie odpalić reality show Rodzina Osbornów. Naprawdę można się tam bardzo pośmiać.

Linkin Park i Faint, czyli Mdleć. Mam nadzieję, że wy jednak nie jesteście osłabieni do weekendu. No jeszcze troszkę, parę dni przed nami, chociaż mamy środek tygodnia, można powiedzieć, że nie jest aż tak źle, ale też mam nadzieję, że macie siły zostać z nami na kolejne dwie godziny głowy do góry, bo na sam koniec tej pierwszej godziny zespół dla was prosto z Irlandii. Inhaler, Hole in the Ground.

5 minut po godzinie 8. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. Dzień dobry. Pierwszą część porannej pobudki mamy za sobą, ale oczywiście to jeszcze nie koniec audycji Głowa do Góry. Powiem wręcz przeciwnie. Powiem, że dopiero się rozgrzewamy. I rozgrzeją nas też Kings of Leon, Sex on Fire, tak zwany klasyczek na sam początek.

Talking Heads i Psycho Killer na 982 FM, a ja wam powiem o historii prawie zabójczej dla jednego mężczyzny z Poznania. Mężczyzna trafił na SOR kilka dni temu z poważnymi problemami z sercem. Trafił od razu na oddział intensywnej terapii. Na szczęście pan wyszedł z tego cało, ale po 3 dniach dopiero opuścił szpital. Skierował się potem na parking pod szpitalem, na którym zostawił auto na parkingu. No i słuchajcie, idzie do tego parkomatu po bilecik, a tam opłata w wysokości 1350 zł. No i niestety potem mężczyzna prawie ponownego dostał ataku serca. Powód opłaty był taki, no, że po prostu koszt parkingu naliczony został zgodnie z cennikiem, czyli 10 zł pobierało za każde rozpoczęte 30 minut. No i facet osiwiał prawie, że przyznał, że to po prostu połowa jego pensji. Próbował od razu dyskutować z panem parkingowym, ale niestety to nie dało żadnego skutku. Nawet zadzwonił na policję, ale odmówiono mu pomocy. No i biedak zapłacił te 1350 zł. Wyjechał spod szpitala, od razu poinformował też o tym media. No jak to mówią, pieniążki muszą się zgadzać, tak? No może właśnie stąd są te pieniądze na pensje lekarzy, o których teraz głośno w mediach? Tego nie wiem.

never have nothing good to say.

22 minuty po 8, mimo że do weekendu jeszcze trochę, tak jak mówiłam, to jednak od jutra czeka Was dużo atrakcji, bo Lublin stanie się stolicą cyrku i różnych akrobacji. Właśnie od jutra zaczyna się 17 już edycja Karnawalu Sztuk Mistrzów i przez 4 dni centrum Lublina będzie ponownie jedną sceną jednego z najbardziej widowiskowych festiwali w Polsce. To trzeba przyznać, że naprawdę wyróżniamy się po tej stronie Polski. W trakcie festiwalu odbywają się występy uznanych światowych formacji, czy też zespołów prezentujących sztukę nowego cyrku, bo to o to chodzi właśnie w tym festiwalu. Program tegorocznej edycji obejmuje m.in. 5 spektakli scenicznych, 10 spektakli plenerowych, czy 5 pokazów ulicznych oraz 3 koncerty, także będzie się działo. Program cały i też mapkę, bo to się dzieje w różnych miejscach Lublina, znajdziecie na stronie Karnawal Festiwalu. Zachęcam tam zajrzeć. I też z jednej strony odradzam wychodzenia na miasto, jeśli jesteście straumatyzowani po tej rzece ludzi, jaka była w Noc Kultury w mieście, to myślę, że niestety może nie aż tak, ale przez kolejne dni może być podobnie.

0: pół do dziewiątej na zegarach, więc ponownie wyjeżdżamy na lubelskie ulice. Korek niezmiennie niestety przy Zamojskiej i przy Alei Unii Lubelskiej. Tysiąclecia za to przy rondzie jest przejezdna, więc myślę, że śmiało można tamtędy jechać. Za to już mniej przejezdna aktualnie Bolesława Prusa czy Jaczewskiego i też Dolna 3 Maja. Spory ruch niezmiennie też utrzymuje się na Racławickich, na Krakowskim Przedmieściu czy na ulicy Wieniawskiej, ale tak to w mieście powinno być raczej spokojnie, bez niespodzianek, bez wypadków, no chyba, że chodzi o roboty drogowe, no to tu już sytuacja wygląda gorzej. No i właśnie, jeśli widzicie jakieś roboty, jakieś wypadki czy korki, to piszcie koniecznie 515-515-982, jesteśmy otwarci na Wasze wiadomości i z pewnością przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my jeszcze sobie sprawdzimy, jak tam wygląda sytuacja pogodowa. Aktualnie odczuwalna temperatura to 13 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1016 hektopaskali, raport smogowy nadal dobry, a biometr nadal umiarkowany.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

kultowy Kiss na naszej antenie, a kultowi chociażby dla mnie też są Oasis, o którym ciągle ktoś pisze, cały czas ktoś o nich mówi, to też między innymi za sprawą dużej aktywności Liama Gallaghera na X-ie chociażby, bo jeden z użytkowników właśnie tej platformy zapytał Gallaghera, czy można się spodziewać nowego albumu Oasis, a Gallagher, jak to Gallagher, odpowiedział w swoim charakterystycznym stylu, ja też w ogóle zachęcam do obserwowania go na X-ie, bo to bardzo śmieszne czasem wpisy tam pisze. No a co odpowiedział? Odpowiedział co do płyty stanowcze: nie, nie jestem przygotowany na krytykę. Jeśli album nie sprzeda się w nakładzie 100 milionów egzemplarzy w jedną godzinę, nie wyleczy to nieświeżego oddechu i zaparć u całego narodu, nie odwróci biegu czasu i nie dokona jeszcze paru innych rzeczy. Lepiej po prostu cieszmy się koncertami. Dziękuję, napisał Liam. No, powiem wam, że ja na koncercie Oasis również świetnie będę się bawiła do starych kawałków. Nie mam z tym najmniejszego problemu.

0: 13 minut pozostało do godziny 9, a my lecimy oczywiście z imprezą FM. Na sam początek koncert, który już w najbliższy weekend, bo lubelski zespół Chili Breeze gra premierowy koncert w Wirydarzu Centrum Kultury. Bardzo młody zespół, bardzo dobrze również grają. Słyszałam ich kiedyś w Zgrzycie, no i naprawdę mogę powiedzieć, że dają radę. Grają ogólnie połączenie techno i jazzu. I już w najbliższą sobotę o godzinie 20 zaprezentują na żywo materiał ze swojego debiutanckiego albumu o nazwie Mystyfikacje. No ogólnie grając też będą łączyć klubową energię techno z pełną swobody jazzową inspiracją. Co jeszcze w lubelskim grodzie? No na pewno warto przypomnieć o koncercie Soen, których słyszeliśmy na zeszłorocznym Rock the Square. Szwedzka grupa od początku kariery znajduje taki pomost między progresywnym, zaawansowanym technicznie podejściem do metalu, a lepiącą się do ucha piosenkowością. Przekonacie się o tym wszystkim podczas ich energicznych występów, ale też słuchając najnowszej tegorocznej płyty Reliance, a odsłuch na żywo już 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. I na sam koniec również mocne brzmienia, czyli oczywiście koncert Judas Priest. Grupa wystąpi w Polsce 28 lipca w ramach trasy Faith Keepers. Koncert odbędzie się w Natorwarze w Warszawie, a jako support zagra formacja Phil Campbell and the Bastard Sons.
1: Tu Radio Centrum.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door z płyty Use Your Illusion 2. A tak się składa, że wczoraj 39-lecie obchodził w ogóle ich debiut Appetite for Destruction. Oby za niecałe te 40 lat płyta była również tak kultową, jak jest teraz. 2 minuty do godziny 9 już nam tylko pozostało. Kończymy drugą godzinę głowy do góry, a przed nami na sam koniec grupa Good Charlotte, czyli jak to kiedyś nazwał mój redakcyjny kolega Jakub Gryz, zespół Dobre Szarlotka. Zrobię wam teraz smaka o poranku.

5 minut po godzinie 9, a to oznacza, że zapraszam Was już na ostatnią godzinę Głowy do Góry. Emilia Bukowska, witam się z Wami ponownie i już po raz ostatni. Jeśli jeszcze nie rozbudziliście się, no to Guano Apes myślę, że Wam w tym pomoże razem z kawałkiem Open Your Eyes.

Queen i David Bowie z kawałkiem Under Pressure i powiem wam, że pod presją może być jeden z najlepszych obecnych reżyserów, czyli można się domyślać, że Christopher Nolan, na którego skierowane są teraz wszystkie oczy, a to za sprawą nowego filmu, który wszedł chociażby też do nas, do kin, Odyseja. Można powiedzieć, że weszła do kin razem z drzwiami, bo zarobiła już ponad ćwierć miliarda dolarów od czasu premiery. Właśnie zarobiła w premierowy weekend 264 miliony dolarów. Sam film miał kosztować 250, no czyli już przebiło to. Przy czym też Nolan przyznał, że szansę na realizację tak ogromnego projektu otrzymał wyłącznie dzięki finansowemu i artystycznemu sukcesowi poprzedniego filmu, również świetnego, czyli Oppenheimera. No właśnie, również świetnego. Nie wiem, czy Odyseja jest świetna, bo nie oglądałam. Jeśli wy za to oglądaliście, byliście w kinie, możecie napisać o waszych odczuciach 515 515 982.

20 minut po godzinie 9, no więc wspólnie zaczynamy przegląd mediów. Mówiłam przed chwilą o Odysei Nolana, więc mam też trochę powiązany temat. Na stronie KMAG Magazine artykuł o tym, jak Polacy chodzą do kina, bo Polski Instytut Sztuki Filmowej bada to cyklicznie od 2021 roku. No a my weźmiemy pod lupę najnowsze badania z czerwca. We wszechobecnej tej erze krótkich treści nie jest wcale tak źle, jak mogłoby się wydawać, bo 71% z nas chodzi do kina minimum raz w roku, natomiast z platform streamingowych korzysta aż 84%. Dzieci również odwiedzają kino, 60% rodziców zadeklarowało, że regularnie chodzą właśnie z dziećmi do kina, a 2 na 3 zapytanych było z dzieckiem w kinie w minionym roku raz. Jeżeli chodzi o płeć, nie ma praktycznie żadnej różnicy. Większość z nas chodzi do kina z jedną albo z dwiema osobami, a tylko 10% badanych wskazuje, że w kinie było samemu. Też co więcej, o wyjściu na seans decydują przede wszystkim konkretny film czy rekomendacje znajomych, bo dla wielu osób kino to już też nie jest spontaniczna rozrywka, ale wydarzenie, na które wybierają się przy takich większych premierach. No jeśli jesteście kinomaniakami, to można przeczytać resztę artykułu na stronie KMAG Magazine.

Za to, jeśli jesteście zakupoholikami, to ten temat może Was dotyczyć, może Was ciekawić. Donald.pl pisze, że AliExpress dostał od Komisji Europejskiej rekordową karę 550 milionów euro za brak walki z podróbkami. Została ukarana właśnie rekordową grzywną za brak skutecznych działań przeciwko sprzedaży nielegalnych czy podrobionych towarów. Jak wskazano w komunikacie prasowym, chodzi przede wszystkim o odzież, o zabawki, kosmetyki czy akcesoria kuchenne. Co jeszcze? Po prostu długi czas AliExpress nie usuwało ofert dotyczących zakupów podróbek, do tego też niebezpiecznych zabawek czy kosmetyków niespełniających wymogów bezpieczeństwa. Więcej o tym przeczytacie na Donaldzie. No wydaje się, że tym razem miało wyjść tanio, okazało się, że niestety dla AliExpress wyjdzie bardzo drogo.

The Rolling Stonesi w waszych głośnikach, a jaki związek mają oni z Polską? No okazuje się, że dość duży. Mamy powód do dumy dzięki Krzysztofowi Gajperowi, który nawiązał z zespołem współpracę i słuchajcie, wyreżyserował dla nich teledyski do piosenek właśnie z tej ich ostatniej płyty Foreign Tongues. Krzysztof Gajper dołączył do grona artystów współpracujących właśnie z legendami rocka. Stworzył aż 6 teledysków i wizualizacji promujących najnowszy album. Jak to podsumować? No oczywiście słynnymi słowami Polska Górą.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale...
2: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej Roka w mieście!

17 minut, pozostało do godziny 10. My razem z dźwiękiem Manamu przenosimy się do miasta stołecznego Warszawa, w którym aż huczy od otwarcia sklepu Dino, bo na Wilanowie wczoraj właśnie otwarto ten sklep. Sklep, który podzielił mieszkańców dzielnicy, którzy podpisywali petycję przeciwko wybudowaniu go. Obawiano się m.in. no, hałasu przy dostawach, wzrostu natężenia ruchu, ale co najważniejsze, argumentowano, że otwarcie sklepu pod szyldem kojarzonym głównie z mniejszymi miejscowościami doprowadzi do zaniżenia wartości luksusowych nieruchomości, w ogóle zaniżenia wartości chyba Wilanowa i zmniejszy prestiż okolicy. No ale złotych lwów przed sklepem ostatecznie nie postawiono, ale za to ja oczywiście bardzo chętnie czytam zawsze komentarze internautów, no i na nich jak zwykle można w tej sytuacji liczyć. Najlepszy komentarz, jaki chyba przeczytałam, odpowiednie miejsce na ten sklep, no bo jak wiadomo, lubi otwierać się na wioskach, więc dobrze trafili.

Pozostało już tylko 10 minut do 10, więc niestety nasza poranna audycja dobiegła końca, ale zachęcam do słuchania nas po godzinie 15 w godzinach szczytu, które dzisiaj poprowadzi Jakub Gryz. No a ja niestety już będę się z Wami żegnać. Emilia Bukowska była z Wami przez te ostatnie 3 godziny i ja życzę miłego dnia. No i do usłyszenia kolejnym razem.

0: sierpnia.
1: Reklama.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roka w

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: nice to know you.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: taki romantyczny kawałek w taką porę dnia, czemu by nie? Here Without You, czyli Three Doors Down na 98.2 FM, a my, drodzy słuchacze, otwieramy może nie drzwi, tylko skrzynkę pocztową z prenumeratami. Sprawdzimy sobie już za chwilę wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, etyk, filozof oraz honorowy obywatel miasta Lublin. O tym za chwilę. Powiemy także o możliwości szybszych podróży dzięki nowemu połączeniu kolejowemu.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich etyków. Nie żyje ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmarł 21 lipca w wieku 80 lat. Należał do środowiska Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, był uczniem i współpracownikiem księdza profesora Tadeusza Stycznia i kontynuatorem prac Karola Wojtyły.
2: Był uczonym, który w czasie spotkań, w czasie rozmów, dialogu stawiał pytania o wolność, sumienie i odpowiedzialność. I odnosił to nie tylko do teorii moralności, do zagadnień etycznych, ale także do konkretnych sporów społecznych, do życia Kościoła i odpowiedzialności instytucji. Przez większość swojego życia w karierze naukowej był związany z naszym uniwersytetem.
1: Mówi ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Dziś w południe na placu Łukietka przedstawiciele miasta Lublin oraz Rady Miasta uczcili jego pamięć, opuszczając do połowy masztu flagę na ratuszu. Tuż po tym trębacz odegrał melodię Cisza. Profesorowi Andrzejowi Szostkowi nadano honorowe obywatelstwo w 2021 roku za budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Lublina. Było to jedno z licznych tytułów i nagród, które otrzymał. Wśród pozostałych znalazły się m.in. Order Krzyża Kawalerskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 25 lipca o godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. Całość materiału dotycząca sylwetki księdza profesora Andrzeja Szostka znajduje się na stronie centrum.fm w zakładce Aktualności oraz na platformie umcs.pl. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły wybór ostatecznego przebiegu trasy. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu Kolej Plus, którego celem jest poprawa dostępności transportu kolejowego miast pozbawionych dogodnych połączeń komunikacyjnych. Nowa linia ma skrócić czas podróży pomiędzy Łęczną a Lublinem. Przejazd według założeń ma zająć około 25 minut. Po tej trasie ma kursować 14 pociągów dziennie. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi około 736 milionów złotych netto. Jeżeli kolejne etapy przebiegną zgodnie z planem, budowa ruszy pod koniec 2028 roku. Pierwsze pociągi mają pojawić się na nowej trasie około 2031 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polski rynek pracy się zmienia. Rośnie rola AI i nowych standardów jawności zatrudnienia. Według danych pracuj.pl pozycję lidera pod względem liczby wakatów niezmiennie utrzymuje sektor sprzedaży. Odpowiada za 18% publikowanych ofert. Drugie miejsce zajmuje praca fizyczna z wynikiem 16%. Ważnym zjawiskiem tego półrocza jest natomiast powrót branży IT na trzecie miejsce w rankingu przy 12%.
3: Wynik jasno wskazuje, że firmy wznowiły inwestycje technologiczne. Branża technologiczna przechodzi jednak wyraźną transformację. Zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzrosło aż o 111%. Pracodawcy szukają głównie osób gotowych na błyskawiczne wdrożenie nowych rozwiązań. Dlatego 48% ofert w IT kierowano do specjalistów na poziomie mid, a 34% do seniorów.
1: Mówi Anna Goreń, ekspertka do spraw PR w Pracuj.pl. W IT zmienia się także rola benefitów pozapłacowych. Coraz rzadziej w ofertach pojawiają się rozwiązania takie jak biurowe strefy relaksu. Tracą na znaczeniu na rzecz dodatków łatwiejszych do wymiernej oceny, na przykład prywatnej opieki medycznej i kart sportowych. Na rynek mocno wpływają też nowe dyrektywy unijne. Według pracuj.pl aż w 32% publikowanych ogłoszeń znalazły się widełki płacowe, a 65% z nich sformułowano z użyciem neutralnego językowo-słownictwa.
0: A teraz sprawdzimy sobie prognozę pogody w wykonaniu człowieka, a nie sztucznej inteligencji. Aktualnie za naszymi oknami jest słonecznie, 21 stopni Celsjusza, odczuwalna to jest 23. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr na ten moment jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Wypada również ładnie się przywitać. 5 minut po godzinie 15, środa 22 lipca. To są godziny szczytu na 982 FM. Przy mikrofonie Jakub Gres i zaczynamy od środka. The Middle, czyli Jimmy Eat World.

Ależ lawina ciężkich gitar do, no można powiedzieć, może nie studia, na naszą antenę przybył zespół Bring Me The Horizon, kawałek Avalanche na 98.2 FM, a ja przybywam w sumie na sam początek naszej audycji z informacjami dotyczącymi w sumie tego tygodnia, a raczej tego, co będzie się działo w centrum miasta. A będzie się działo sporo. Karnawał Sztuk Mistrzów zaczyna się już jutro, w czwartek, 23 lipca, następnie w niedzielę Tour de Pologne Women. A co z tej okazji się szykuje? No szykuje się oczywiście sporo zabawy, ale i również problemy z przejazdem. Przykładowo z okazji karnawału całkowicie zamknięta będzie ulica Królewska od piątku godziny 18 do 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek. No i też z okazji Tour de Pologne Women w niedzielę zamknięte będą takie ulice jak 3 Maja oraz Krakowskie Przedmieście. Dużo się będzie działo naprawdę. Było o zamykaniu się ulicy, teraz pojawi się oddział zamknięty.

A to był Lux, kawałek od Lux Torpedy, czyli autystyczny. A teraz powiemy sobie o temacie artystycznym, bo drodzy słuchacze, Lublin staje się punktem wyjścia dla nowego rozdziału długofalowego projektu pewnego artysty, tworzącego pod pseudonimem Apple 315. Mowa tutaj o projekcie Current Value Lublin, czyli wystawa, która śledzi obecność przeszłości w materialnych śladach, od archiwów po detale architektoniczne. Niezwykle ciekawa propozycja, którą będziecie mogli obejrzeć już niebawem, bo wystawa, konkretnie otwarcie wystawy, odbędzie się w Galerii Labirynt 31 lipca, to jest piątek, o godzinie 19, i ową wystawę będzie można sobie pozwolić przez praktycznie cały sierpień, bo kończy się dopiero 30 sierpnia. Było trochę o sztuce, warto z nią obcować i też będziemy obcować za chwilę z jednym z największych dzieł muzyki rockowej, Rage Against the Machine i kawałek Killing in the Name, już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: całe szczęście dla naszego radia tamten numer był napisany w języku angielskim. W 17:30 na zegarach ruszamy z przeglądem informacji drogowych. Co się wyrabia? Wyrabia się naprawdę dużo. Drodzy słuchacze, w Alei Tysiąclecia aktualnie panują korki tysiąclecia. Nie przejdziecie w żadną stronę, jeżeli chodzi o tamte okolice. Dalej, turystyczna w każdą stronę jest całkowicie zakorkowana. Tak samo jest na Wolskiej, tak samo jest na Wyścigowej, tak samo jest na Diamentowej, Krochmalnej, Jana Pawła II, na skrzyżowaniu nad Bystrzyckiej w stronę Głębokiej i Muzycznej, w Alejach Racławickich, w Alei Kraśnickiej, wszędzie są korki, po prostu powiem wprost. Więc, drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś konkretne i naprawdę bardzo ważne informacje drogowe, no to zachęcam was do tego, żebyście je do nas podsyłali prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
4: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w

20 minut do godziny 16. Edyta Bartosiewicz jeszcze śpiewa na naszej antenie kawałek Jenny, a ja pozwolę sobie, może nie będę śpiewał, po prostu powiem o tym, co się dzieje w naszym mieście, bo okazuje się, że budżet obywatelski zamknął ostatecznie listę projektów do głosowania. No i powróciły takie projekty jak, pozwolę sobie przypomnieć, oświetlenie przy ulicy Wiślan, ścieżka rowerowa przy bohaterów Monte Cassino oraz, no tu wydaje mi się najmocniejsze, zlot pojazdów FSC Lublin i Ursus. Dodam jeszcze, że głosowanie nad projektami rozpocznie się 23 września, potrwa do 9 października, do wydania jest prawie 20 milionów złotych i też na sam koniec dodam, że poglądałyby się takie zabytkowe żuki. No ale drodzy słuchacze, o oglądaniu już teraz się posłuchamy, ale ludzi, skromny chłopak z Newcastle już teraz, Sam Fender i People Watching.

to bajka i numer byłoby na 982 FM, 12 minut do godziny 16, no to powiemy sobie może nie o bajce, tylko o micie. Micie przedstawionym w ramach filmu, no chyba już wiecie o co chodzi, czyli o Odysei Christophera Nolana. Premiera ostatnio się odbyła, no i film okazał się przepotężnym sukcesem finansowym. Tak potężnym, że w przeciągu ostatniego weekendu, no film wszedł do kin razem z drzwiami i zarobił na siebie już ponad ćwierć miliarda dolarów, czyli zwrócił się, jeżeli chodzi o budżet. Czy w mojej skromnej opinii, czyli laureata Olimpiady Mitologicznej w podstawówce, warto udać się na seans tego filmu? Nie wiem, bo nie oglądałem, ale chyba tak, biorąc pod uwagę, jaki sukces zebrała ta produkcja. Drodzy słuchacze, mały głupi żarcik, ale już teraz sprawdzimy sobie numer, który też jest bardzo filmowy, bo był wykorzystywany w wielu takich produkcjach. The Final Countdown już teraz.

właśnie w tym momencie za pomocą muzyki odczuliśmy chłód kosmosu. Cryogen, czyli zespół Muse na 98.2 FM. Nowość z ich ostatniego, naprawdę genialnego albumu. 3 minuty do godziny 16. Już za chwilę przejdziemy do wydarzeń, a ja powiem trochę o wydarzeniach z naszego miasta i trochę związanych ze sportem. Bo drodzy słuchacze, jeżeli nie macie co robić dziś, tak późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, no to mamy dla was propozycję, bo Motor Lublin zaprezentuje swoją drużynę. Już dziś, 22 lipca, oficjalnie zaprezentuje oczywiście swoich zawodników, sztab szkoleniowy, ale również nowe koszulki meczowe. No i wydarzenie rozpocznie się w świetną godzinę, bo po godzinie 18 w Muszli koncertowej Ogrodu Saskiego. Więc plan jest taki, słuchamy godziny szczytu do godziny 18 i później idziemy do Ogrodu Saskiego. Było trochę Motoru Lublin, to teraz będzie Motor, ale Head, Ace of Spades już teraz na 98.2 FM.

0: Nie mogło zabraknąć oczywiście gitarowego łojenia na naszej antenie Ace of Spades, Motorhead oczywiście na 98.2 FM, a na zegarach mamy już równo godzinę 16. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Bank Gospodarstwa Krajowego zadba o wzmocnienie bezpieczeństwa regionów. O tym za chwilę. Powiemy także o bohaterskim zachowaniu pracowników Polregio.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Bank Gospodarstwa Krajowego wzmacnia bezpieczeństwo regionów. Zainteresowanie środkami rośnie błyskawicznie, więc liczy się szybkie działanie. Projekt ma wspierać rozwój województwa i samorządów poprzez wzmacnianie potencjału obronnego oraz uzupełnianie infrastruktury potrzebnej do wdrażania ustawy o obronie cywilnej. Na realizację tych działań przeznaczono blisko 300 milionów złotych, co ma przyspieszyć budowę nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań dla lokalnej społeczności.
2: Mówimy, że polska odporność i bezpieczeństwo opiera się na dwóch filarach, na naszych siłach zbrojnych i na naszych sojuszach, ale coraz częściej mówimy o tym, że jest także trzeci filar i tym trzecim filarem jest odporność sektora cywilnego. I właśnie w tym celu rząd wynegocjował, żeby 5 miliardów euro z zielonej transformacji miast zostało przeniesione do osobnego funduszu, właśnie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, żeby te środki były przeznaczone na finansowanie wzmacniania tej odporności.
1: Mówi Jakub Jaworski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zasada naboru jest prosta, decyduje kolejność zgłoszeń. W ciągu 2 tygodni złożono już wnioski na 2 miliardy złotych. Ponieważ pula jest ogólnopolska i bez limitów wojewódzkich, warto działać szybko. Zwłaszcza, że w regionach Tarczy Wschód umorzenie sięga 40%, a w pozostałych 20%. Pasażerki Polregio w trakcie tej samej podróży dostały ataku drgawek. Bohaterami okazali się być przedstawiciele spółki. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na początku lipca w trakcie przejazdu na terenie Lublin-Terespol. W trakcie kontroli biletów u jednej z podróżujących doszło do ataku padaczki. Drużyna konduktorska natychmiast przystąpiła do udzielania pomocy. Podczas oczekiwania na służby ratunkowe osoba towarzysząca poszkodowanej pasażerce również dostała ataku drgawek. W udzielenie pomocy zaangażowali się inni pracownicy spółki, maszynista oraz rewident taboru. Kierowcy pociągów i konduktorzy przechodzą regularne szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. Mają oni również dostęp do apteczek medycznych znajdujących się w pojazdach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Prawdziwe święto nowego cyrku opanuje Stare Miasto. Już jutro startuje Karnawal Sztuk Mistrzów 2026. Ulice Lublina zamienią się w sceny plenerowe, na których zagoszczą artyści zarówno z Polski, jak i Francji, Argentyny oraz Meksyku. Uczestnicy wydarzenia zobaczą widowiska, w których role główne odegrają akrobaci, tancerze i żonglerzy. 17. edycja projektu towarzyszyć będzie również festiwal Urban Highline. W programie inicjatywy nie zabraknie także pokazów filmowych i warsztatów. Karnawal Sztuk Mistrzów potrwa do niedzieli. Wstęp na większość spektakli jest wolny. Pełny program wydarzenia znajduje się na stronie organizatorów.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Niewiele się zmieniło. No trochę może, bo jest bardziej pochmurno. 20 stopni Celsjusza na termometrach. Biometr korzystny. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, no to ta na ten moment jest dobra.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: 3 minuty po godzinie 16:00 zaczynamy już drugą część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie, bez żadnych zmian, Jakub Gryz. No i zaczynamy od genezy, można powiedzieć. Zespół Genesis już teraz i Jesus, He Knows Me na 98.2 FM.

ostatni kawałek od Evanescence, czyli Who Will You Follow? Za kim będziesz podążać? Za sercem. Tak Paulo Coelho chyba mawiał. Drodzy słuchacze, 11 minut po godzinie 16, 22 lipca. I co takiego się dzieje dziś? No po pierwsze swoje imieniny obchodzi Magdalena, Milena oraz Józef. Życzymy waszej trójce wszystkiego najlepszego i spędźcie jak najlepiej tą małą sobotę, jak to się mawia. Ale oprócz tego dziś jest dzień aproksymacji pi. A dlaczego taki dzień i dlaczego akurat 22 lipca? No bo za pomocą aproksymacji w przybliżeniu, w ułamku zwykłym uzyskamy właśnie 3,14. Ciekawostka mała na dzień dzisiejszy i ciekawym kawałkiem na pewno jest Ragdoll od Aerosmith.

23 minuty po godzinie 16. Potężny kawałek Kill the Lies, czyli zespół The Glorious Sons. I ostatnio, jakiś czas temu wspominałem o tym, jak polska policja w glorii i w chwale rozbiła swojego tego legendarnego Mustanga GT pod Radomiem. No i uwaga, uwaga, mamy kontynuację tej historii, bo okazało się, że ktoś wrzucił ogłoszenie sprzedaży samochodu, który był w ogóle taką sprawcą całej tej sytuacji. No i tutaj może pozwolę sobie przytoczyć tytuł tego ogłoszenia. Golf 6, który pokonał Mustanga. Cena 6000 zł. Ciekawa propozycja, jednak osoba, która wystawiła to ogłoszenie, nie zaznaczyła, czy samochód jest uszkodzony, czy może kolekcjonerski. No i druga sprawa, która mnie interesuje, jest taka, po ile jest jednak ten Mustang?

0: za nami zespół Terrific Sunday i kawałek Klucz Ptaków. Pozdrawiamy wszystkich ornitologów i wszystkich kierowców. Ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. Sprawdźmy jeszcze raz, czy coś się zmieniło. No sytuacja dalej nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o Aleję Tysiąclecia i drogę w stronę Ronda Dmowskiego. Napotkacie tam na 100% problemy z przejazdem. Dalej Wolska jest zakorkowana w każdą stronę. Napotkacie problemy z przejazdem na ulicy Nadbystrzyckiej, w szczególności w stronę ulicy Narutowicza, Nasowińskiego, w stronę Krakowskiego w stronę Alei Rasowickich i następnie w stronę Krakowskiego Przedmieścia, no i też na ulicy Głębokiej i w Alei Kresnickiej w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. Przypominam po raz kolejny, że możecie wysyłać informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

A to był tytuł kawałka od zespołu The Who. I my teraz powiemy sobie o pewnym ktośu, który został pionierem, można powiedzieć, bo Urząd Ochrony Danych Osobowych po raz pierwszy nałożył karę na pewnego mężczyznę za nagrywanie publicznej przestrzeni i sąsiadów. Kara przepotężna, bo wynosi aż 26 tysięcy złotych. O co chodzi? Otóż sąsiedzi, posiadacze kamery, złożyli skargę do UODO w zeszłym roku. No i argumentowali, że kamery, które nagrywały bez przerwy ich posesje, naruszają ich prywatność i sprawiają, że czują się nękani. Ba, jedna z kamer była skierowana na toaletę ich domu. No i wszystko wskazuje na to, że sam oskarżony, raczej po nim to spływa, bo dostawał same ostrzeżenia, dostał teraz karę, właśnie tych 26 tysięcy złotych i nic z tym absolutnie nie zrobił.

A teraz do godziny 17. Tiger Cub i kawałek Fall In, Fall Out jeszcze w naszych głośnikach, a my teraz powiemy sobie o skuterze wodnym, który właściwie upadł, spadł z nieba, chociaż brzmi to zabawnie, cała historia jest dosyć poważna. Ruszamy w stronę Giżycka i mianowicie tam doszło do dosyć nieciekawej sytuacji, gdzie pewien 11-letni chłopiec płynął skuterem wodnym razem ze swoim ojcem. Problem był taki, że to właśnie młodzieniec znajdował się przy sterze. Efekt całej tej sytuacji jest taki, że gdy maszyna znajdowała się już przy wodnej stacji benzynowej, to nagle 11-latek dodał gazu. Co później się stało? No to się stało, że łódź, która znajdowała się obok, stała się pewnego rodzaju rampą i skuter uderzył w dach stacji na wysokości około 3 metrów. Brzmi przezabawnie? No nie za bardzo, bo jak się później okazało, 3 osoby zostały ranne, w tym sam 11-latek. Dlatego, drodzy słuchacze, uważajcie na siebie i bawcie się w te wakacje odpowiedzialnie.

prosto z Seattle w Radiocentrum Pearl Jam i numer Rearview Mirror za nami, a my w Seattle możemy w sumie zostać, bo jest to miasto, w którym żyje sobie zwierzątko, które też i stało się pewnego rodzaju internetowym wiralem. Jest to shop Pracz, który nazywa się Jimothy. I co takiego jest wyjątkowego w tym shopie? No to jest wyjątkowego, że ten zwierzak choruje na zespół krótkiego kręgosłupa i charakteryzuje się tym, że w zasadzie nie ma szyi i można go rozpoznać po charakterystycznej, zgarbionej sylwetce. No i zwierzak stał się wiralem, bohaterem wielu grafik, breloków i innych zabawnych rzeczy. No i też trzeba przyznać, że gdyby nie to, że żyjemy w erze kamer, w erze internetu w szczególności, no to sam Jimothy stałby się pewnego rodzaju kryptydą, czyli istotą, o której wiemy tylko z przekazu ustnego, coś na miarę Yeti albo potwora z Loch Ness.

0: The Smiths wyczarowali nam kawałek This Charming Man na 98.2 FM, a już na zegarze mamy godzinę 17. No to nie będę nic przedłużał, jedziemy. Wydarzenia już teraz.
1: Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, etyk, filozof oraz honorowy obywatel miasta Lublin. O tym za chwilę. Powiemy także o naborze do programu 300+.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich etyków. Nie żyje ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmarł 21 lipca w wieku 80 lat. Należał do środowiska Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, był uczniem i współpracownikiem księdza profesora Tadeusza Stycznia i kontynuatorem prac Karola Wojtyły. Profesorowi Andrzejowi Szostkowi nadano honorowe obywatelstwo w 2021 roku za budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Lublina. Było to jedno z licznych tytułów i nagród, które otrzymał. Wśród pozostałych znalazły się m.in. Order Krzyża Kawalerskiego, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego.
2: Był uczonym, który w czasie spotkań, w czasie rozmów, dialogu stawiał pytania o wolność, sumienie i odpowiedzialność. I odnosił to nie tylko do teorii moralności, do zagadnień etycznych, ale także do konkretnych sporów społecznych, do życia Kościoła i odpowiedzialności instytucji. Przez większość swojego życia w karierze naukowej był związany z naszym uniwersytetem.
1: Mówi ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 25 lipca o godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. Na stronie internetowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego umieszczono wirtualną księgę kondolencyjną zmarłemu. Publikacja będzie następować po weryfikacji treści. Całość materiału dotyczącego sylwetki księdza profesora Andrzeja Szostka znajduje się na stronie centrum.fm w zakładce aktualności oraz na platformie umcs.pl. Rok szkolny jeszcze się nie zaczął, a pieniądze na przybory znajdują się już na kontach. Trwa nabór do programu 300+. Od początku lipca rodzice oraz opiekunowie mogą składać wnioski na wyprawkę. Świadczenie Dobry Start to dofinansowanie w wysokości 300 zł na zaopatrzenie swoich dzieci.
3: Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia.
1: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Na ten moment na Lubelszczyźnie złożono blisko 65 tysięcy wniosków na prawie 95 tysięcy dzieci. ZUS w naszym regionie na ten cel przekazał już blisko 8 milionów złotych. Osoby, które jeszcze nie złożyły oświadczenie, mogą to zrobić elektronicznie do końca listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie masz pomysłu na wakacje? Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przychodzi z pomocą. Trwają zapisy na szkolenie podstawowe realizowane w ramach projektu Wakacje z WOT. Propozycja ta ma na celu umożliwienie poszerzenia kompetencji mieszkańców i mieszkanek w zakresie możliwości wojskowych. W harmonogramie znalazły się m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, medyczne, zajęcia z terenoznawstwa oraz łączności.
4: To już ostatni moment, aby zgłosić się do kolejnej edycji projektu Wakacje z WOT. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór na szkolenie, które rozpocznie się już 4 września. Nie warto jednak zwlekać. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć proces rekrutacji. Dlatego osoby zainteresowane powinny już teraz rozpocząć formalności, aby zdążyć na szkolenie.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie potrwa 16 dni i zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Rozpocznie się 4 września, a zakończy 19 września. Każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ponad 7 tysięcy złotych.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami pochmurno, temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza, natomiast wieczorem w nocy, czy też temperatura spadnie nawet do okolic 12. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17, nigdy za późno przywitać się nie jest. Jakub Gryz z tej strony, ostatnia godzina w godzinach szczytu, a już teraz Too Late for Love od Def Leppard.

Radio Centrum na metalowo. Avatar i Crying Fire, czyli nowy kawałek, ostatni od tego zespołu. I zostaniemy w temacie nowości, jak i również muzyki metalowej. Jak część naszych słuchaczy może wiedzieć albo nie wiedzieć, zespół Accept szykuje się do wydania nowego albumu Teutonic Titans 1976-2026. No i ostatnio Wolf Hoffman z tego zespołu udzielił wywiadu i dostał pytanie dotyczące tego, z którego okresu czasu, z którego albumu jest najmniej zadowolony. Ciekawe pytanie. No i jak ten powiedział, najmniej zadowolony jest z twórczości z lat 90. jaką wtedy Accept reprezentowali. Z jakiego powodu? No bo próbowali się odnaleźć w realiach flanelowych koszul i grunge'u, oczywiście. No to może sprawdzimy sobie, co Accept ugotowali z 10 lat temu, o ile się nie mylę. The Rise of Chaos już teraz.

Genialny numer, prawda? Judith, czyli A Perfect Circle na 98.2 FM, 25 minut po godzinie 17. Maleńkimi kroczkami zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zostało nam jeszcze właśnie te niewiele ponad pół godziny świetnej muzyki rockowej oczywiście, no ale też szykuje się nam koniec z pieskim życiem. O co chodzi? Chodzi o to, że zamojskie psiaki zyskają całoroczny dom. Otóż w ostatni poniedziałek ogłoszono przetarg na projekt i budowę od podstaw nowoczesnego, całorocznego pawilonu dla psów w zamojskim schronisku. Jest to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego, dzięki któremu no, bezdomne zwierzaki dostaną warunki do życia. A wydaje mi się, że każdemu należą się takie warunki, nawet bezdomnym zwierzakom.

0: Za nami Pixies i Here Comes Your Man, a teraz nadchodzi wiekopomny moment, a mianowicie ostatni już przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od tego, że w Alei Kraśnickiej dalej panuje hardcore, jeżeli chodzi o próbę przejazdów, w szczególności w stronę Ronda Krwiodawców. Małe problemy. No, średnio małe można powiedzieć, bo mówimy tutaj o Alei Tysiąclecia, na pewno tam napotkacie, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego. Wolska dalej jest zakorkowana w każdą stronę. Diamentowa, Krochmalna i Jana Pawła II. Trochę lepiej, ale i tak dalej uważajcie na siebie w tamtych okolicach. No i kończymy na Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia i znowu w stronę Ronda Krwiodawców. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam, jeszcze możecie podsyłać swoje pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

chyba dziwny muzyczny ekshibicjonizm. Nadzy na mróz, czyli zespół Happy Set na 98.2 FM. No a drodzy słuchacze, przypominam o tym, że już jutro odbędzie się w sumie taki koncert będący również artystycznym, emocjonalnym ekshibicjonizmem. A o co chodzi? Bo przypominam o tym, że Suede zagrałem już jutro w Warszawie w klubie Progresja. No formacja bez wątpienia legendarna. Przypominam też o tym, że jeżeli się tam wybieracie, no to wysyłajcie jakieś relacje do nas. Nasze media społecznościowe są otwarte. Możecie też wysyłać pod 515-515-982. No i też Suede sobie posłuchamy. The Sound and the Summer już teraz.

0: Kwadrans do godziny 18. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Ja powiem tyle. Huta wzywa, trzeba kuć metal. I w takich klimatach będą nasze dzisiejsze propozycje koncertów. Zaczynamy. 28 lipca, Warszawa, Torwar. No, zagra dla nas jeden z najważniejszych zespołów metalowych wszechczasów. Judas Priest w ramach trasy Faith Keepers 2026 pojawią się w naszym kraju. No, ja nie muszę chyba ich przedstawiać. Chyba nie, ale powiem tyle, że pewnie zagrają sporo materiału najnowszego, jak i też oczywiście klasyki pamiętające jeszcze lata 70., lata 80. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Następne wydarzenia również w klimatach metalowych oczywiście, aczkolwiek już w naszym mieście. Fabryka Kultury Zgrzyt 11 sierpnia zagra dla nas formacja Aelstorm oraz Metal De Facto. Aelstorm to są specjaliści power metalu zanurzonego w klimatach piratów XVII wieku, korsarzy, etc., etc. No mocne naprawdę klimaty. Natomiast Metal De Facto to jest formacja, której przyświęca hasło Make Power Metal Great Again. No niezwykle ciekawa i też dosyć zabawna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu propozycja, jeżeli chodzi o koncerty w naszym mieście. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I ostatnie wydarzenie również odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt 23 sierpnia, godzina 19. Zagra dla nas formacja Soen. Szwedzi specjalizują się w brzmieniu metalu alternatywnego oraz progresywnego. Brzmi ciekawie? No oczywiście, więc ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to wszystkie informacje znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

7 minut do godziny 18. Trochę gorzko, słodka sytuacja, bo naprawdę świetny numer za nami, Fontaine's DC i Favorite. No ale teraz ta gorzka sprawa, czyli będziemy się powoli żegnać. Aczkolwiek gorąco Was zachęcam, żebyście z nami jeszcze zostali. Wydarzenia po godzinie 18. Koma i spadam już teraz. I ja też będę spadał, ale nie na długo, bo usłyszymy się ponownie po godzinie 19 w ramach audycji z roku na rok. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze godziny szczytu. Przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia już za niecałe, no właśnie, godzinę.

0: Lubelszczyzna rozwija się dzięki inwestycjom, o tym za chwilę. Powiemy także o szkoleniu nad Zalewem Zemborzyckim. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Lubelszczyzna przyspiesza rozwój dzięki milionowym inwestycjom. Region korzysta z szerokiego wsparcia unijnego, które wzmacnia lokalne szpitale, samorządy i kluczową infrastrukturę. Marszałek Jarosław Stawiarski wręczył 22 umowy o dofinansowanie w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o łącznej wartości ponad 276 milionów złotych, z czego niemalże 200 milionów stanowi wsparcie z Unii Europejskiej. Przyznane środki zostaną przeznaczone na cyfryzację 5 szpitali, niskoemisyjny transport, efektywność energetyczną oraz na ochronę dziedzictwa naturalnego i rozwój turystyki.
1: Ponad 11 milionów przeznaczymy na zakup nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego. Około 200-250 komputerów, które będą służyć lekarzom do właściwej pracy, do usprawnienia leczenia pacjentów. Co więcej, mamy zamiar zakupić model zamkniętej sztucznej inteligencji, który w zasadzie będzie w sposób znaczny przyspieszał i zwiększa efektywność pracy naszych i lekarzy, i działu administracyjnego, oczywiście generalnie administracji szpitala.
0: Mówi Wojciech Łucka, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego imienia profesor Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wspiera rozwój regionu poprzez inwestycje, między innymi w innowacje, cyfryzację, środowisko, transport, edukację i zdrowie. Zapewnia szerokie możliwości finansowania dla firm, samorządów i organizacji oraz oferuje wsparcie informacyjne i doradcze. Czy nad wodą w Lublinie jest bezpiecznie? Przeprowadzono seminarium szkoleniowe dla służb. W trakcie dwóch ostatnich dni, od 21 do 22 lipca nad Zalewem Zemborzyckim, zrealizowano spotkanie dla służb. Podczas tego wydarzenia funkcjonariusze wzięli udział w warsztatach praktycznych z doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego. Więcej na ten temat mówi inspektor Tomasz Gil, komendant wojewódzki Policji w Lublinie.
2: Bardzo nam zależało na tym, żeby tutaj na Lubelszczyźnie stworzyć właśnie tego typu seminarium. Do tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy Straż Pożarną, no i oczywiście przedstawicieli ratownictwa wodnego. Będziemy realizować tutaj różnego rodzaju warianty. To współdziałanie ma za zadanie przede wszystkim podnieść kompetencje naszych ratowników. W przyszłości, kiedy dochodzi do sytuacji trudnych, kryzysowych, to wtedy to współdziałanie jest takie kompatybilne ze sobą i na określony pozytywny skutek ukierunkowane.
0: Od początku stycznia tego roku 11 osób straciło życie na terenach wodnych. Jednocześnie liczba zdarzeń śmiertelnych spada. Organizatorzy podkreślają znaczenie wspólnych szkoleń. W sytuacji zagrożenia mogą liczyć się sekundy. Z tego właśnie powodu podział obowiązków między służbami i odpowiednia koordynacja są kluczowe dla osiągnięcia najwyższej skuteczności podejmowanych działań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wkrótce będzie można wyruszyć w podróż wraz z tajemniczym wędrowcem. Przed nami kolejna edycja spaceru trasą poematu o mieście Lublinie. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN już po raz 24 zaprasza na wycieczkę po miejscach opisanych w utworze. Uczestnicy pokonają ponad 7 kilometrów i odwiedzą aż 14 lokalizacji. Jednym z przystanków będzie Muzeum Józefa Czechowicza, w którym jedyny raz w roku będzie można zobaczyć rękopis poematu o mieście Lublinie.
3: To nie jest taki typowy spacer z przewodnikiem, ponieważ my w ogóle w trakcie tego spaceru nie komentujemy tego, w jakim jesteśmy miejscu, jaka jest jego historia. To powodowałoby trochę takie rozbicie narracji, natomiast w tym dniu chodzi nam przede wszystkim o to, aby w przestrzeni miasta wybrzmiał poemat o mieście Lublinie i to on w tym dniu, ten właśnie tekst jest dla nas tym przewodnikiem po mieście.
0: Zaznacza Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Wydarzenie zaplanowano na 29 lipca. Ta data została wybrana nie bez powodu, bo to pierwsza pełnia księżyca w tym miesiącu odpowiadająca czasowi akcji dzieła. Spacer rozpocznie się o godzinie 19 na wiadukcie Poniatowskiego. Wstęp wolny.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Za polskimi drużynami pierwsze spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań na wyjeździe rozbił wczoraj mistrzów Danii z Aarhus 4-1. Rewanż Kolejosz rozegra za tydzień na własnym stadionie. Niestety na tarczy z Turcji powrócił Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gaszparika przegrali z Fenerbahce Stambuł 0-1. Kwestia awansu jest jednak ciągle otwarta. Natomiast już jutro swoją przygodę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy rozpoczął stoczni Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki na własnym stadionie zmierzą się z maltańską Valletą. Początek tego meczu o godzinie 18.30, natomiast ekipa z Górnego Śląska na wyjeździe spróbuje pokonać słowacką Žilinę. Pierwszy gwizdek w tym starciu usłyszymy o 20.30. Przejdźmy do siatkówki. Dzisiaj rano w chińskim Makau wystartował turniej finałowy Ligi Narodów Kobiet. W premierowej rywalizacji reprezentacja Włoch rozbiła Holandię 3-0. W drugim dzisiejszym spotkaniu Brazylia pokonała w 4 setach Japonię 3-1. Dwa pozostałe ćwierćfinały zostaną rozegrane już jutro. O 10 czasu polskiego Turcja zmierzy się z Kanadą, natomiast o 13.30 USA zagra z gospodyniami turnieju Chinkami. I na koniec sporty motorowe. Przed nami kolejny weekend z Formułą 1. Najlepsi kierowcy świata już w tę niedzielę będą walczyć o zwycięstwo na węgierskim torze Hungaroring. Natomiast jeżeli chcą Państwo usłyszeć więcej o ostatnim wyścigu o Grand Prix Belgii oraz znaczącej zmianie maszynowej mistrza MotoGP z 2021 roku, to warto z nami zostać do godziny 20. Właśnie wtedy na 98,2 FM rozpocznie się program motoryzacyjny Hot Lap. Filip Lech jak co tydzień przygotował dla Państwa odcinek pełen merytorycznej wiedzy o najważniejszych seriach wyścigowych świata motosportu. Serdecznie zapraszam.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 21 stopni Celsjusza. Występuje słaby wiatr, barometry wskazują 1014 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Strange Overtones na rozpoczęcie audycji z roku na rok. 4 minuty po godzinie 19.
1: Nie
0: Dzień
1: cztery.
0: Dobry, dobry wieczór.
1: 5 już.
0: 5, no prawie, zaraz, za 10 sekund będzie 5.
1: No dobrze, wystarczy. No,
0: nie popisuj się, nie popisuj się, dobrze?
1: No dobra, niech no, będzie, wystarczy, że przywitamy się.
0: Przed może. Mikrofonem Jakub Gryz.
1: I Agnieszka Piechota, witamy. To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum. Przypominamy słuchaczom, którzy może po raz pierwszy słuchają naszej audycji, ale cała nasza audycja polega na tym, że robimy taką małą podróż w stronę przeszłości, oczywiście muzyki rockowej. No i dziś wylądowaliśmy w 2008 roku. Z czym się kojarzy 2008 rok? Mi z euro i z globalnym kryzysem gospodarczym. I tyle właściwie.
0: A pamiętasz to już?
1: Kryzys czy euro?
0: Jedno i drugie. Ja euro jeszcze trochę pamiętam.
1: Euro coś tam pamiętam.
0: Kryzys, o tym wtedy nie myślałam.
1: Euro pamiętam, że Polska się skompromitowała na tego.
0: Oj.
1: Oj.
0: To przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. Co przed chwilą leciało, Jakub?
1: Niejaki David Byrne. No, powrót, można powiedzieć, do naszej audycji po długich, długich latach. To prawie chyba 20 lat, kiedy ostatni raz, znaczy 20 lat w kontekście historii muzyki, nie w kontekście naszej audycji. No, ale ostatni raz graliśmy Davida Byrne w ramach jeszcze zespołu Talking Heads, lat 80.
0: 80, no.
1: No i wracamy
0: to
1: właśnie.
0: To 30.
1: To 30 nawet. Dziękuję Ci za poprawkę. Ale wracając, to jest powrót Davida Byrne w ramach naszej audycji, ale i również powrót jego współpracy z Brianem Eno, z którym ostatni raz współpracował właśnie na początku lat 80. w ramach bardzo awangardowego krążka My Life in the Bush of Goats. No i w 2008 mm-hmm. roku wydali płytę pod tytułem Everything That Happens Will Happen Today. Ten album możecie kojarzyć może z okładki, która przypomina chałupkę zrobioną w Simsach.
0: Tak, ona jest super, jest ta okładka, a w ogóle album był wydany głównie cyfrowo. I to było całkiem nowatorskie, tak. Jeżeli chodzi o rok 2008, bo wtedy raczej wydawano albumy fizyczne bardziej niż te cyfrowe, ale on zawsze był inny i próbował być inny, więc dajmy mu po prostu.
1: Tak.
0: Zazdroszczę wszystkim, którzy w tym roku niedawno na Openerze widzieli właśnie jego występ.
1: Ja bym powiedział, że pęka mi coś, ale może nie
0: no,
1: będę zdradzał co
0: pęka.
1: Konkretnie.
0: Oj, oj, oj.
1: No ale tak jak Agnieszka wspominałaś, to jest album wypromowany w dużej mierze przez internet i cały zamysł był taki, żeby album był wypromowany przekazem ustnym, taką pocztą pantoflową po prostu, że to wychodzi i się zdecydowanie udało. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, no to jest dużo elektroniki, dużo muzyki mm-hmm. rockowej, no i też są elementy muzyki gospelowej.
0: Tak, najpierw w ogóle Eno napisał muzykę, a potem dopiero David Byrne napisał tekst i sobie ułożył to, jakby chciał, żeby to brzmiało,
1: tak,
0: jeżeli chodzi o śpiew.
1: Wymieniali się kawałkami, w sumie tak wczesny przykład pracy zdalnej, w sensie mailami się wymieniali z materiałem.
0: No, ale wyszło wspaniale. Także przechodzimy dalej do kawałka, który z pewnością wydaje mi się, że znacie i tutaj nie trzeba chyba nikomu o tej piosence za dużo opowiadać, bo jest to taki kawałek, który jak ja słyszę, to mi się zawsze robi jakoś lepiej. Nie wiem dlaczego. Mówię o kawałku od Kings of Leon, Use Somebody. On ma taką jakąś otoczkę, że mi się poprawia dzień, jak to słyszę.
1: Podnosi się na duchu.
0: Trochę tak. I nie wiem dlaczego, ale bo ten tekst wcale nie jest też taki jakiś bardzo przyjemny. Ale to brzmienie, nie wiem, może jakiś taki mam melancholijny moment, jak do tego
1: może
0: wracam.
1: Wspominasz, nostalgicznie się zaczyna
0: nostalgicznie właśnie.
1: To jest kawałek oczywiście z ich czwartego krążka, Only by the Night. Jeżeli chodzi o Use Somebody, pozostały również największe hity tego zespołu, z tego
0: I
1: albumu.
0: To jest Manhattan chyba.
1: Tak, zgadza się.
0: Closer, to jest tak dobry album.
1: To jest tak smacznie wykonana muzyka popularna. No nie ukrywajmy, jest to album dosyć przystępny, ale jest epicki ten album i jest to połączone z takimi elementami rocka południowego, na modłę trochę Bruce'a Springsteena, ale wydaje
0: tak,
1: takim
0: ale
1: bardziej współczesnym.
0: I jeszcze ten teledysk, on jest cudowny. Także,
1: to
0: moi
1: prawda.
0: Drodzy, my już po prostu posłuchajmy, bo ja się nie mogę doczekać, także już słuchamy.

0: Jak dziwnie to nie zabrzmi, przed chwilą usłyszeliśmy akcent zoologiczny, a mianowicie zespół, który nazywa się Źrebaki, dla nas zagrali, czyli Falls. Kawałek nazywa się Cassius z albumu Antidotes. Agnieszka potwierdzi, ale główka aż mi się ruszała bardzo
1: tak
0: w rytmie.
1: Tańczył, czasami żałuję, że wy nie macie jakiegoś po prostu streamingu na żywo tutaj pokazanego.
0: Audycja multimedialna.
1: Jak to wygląda, naprawdę.
0: Kiedyś to zrobimy, spokojnie.
1: O matko.
0: Co o matko, dobry content będzie tak zwany, jak to się mawia. Ale dobra, przejdźmy może do konkretów. O muzyce samej, co chyba jest najważniejsze w naszej audycji. Falsi to jest zespół z Wielkiej Brytanii, który brzmi jak trochę bracia zespołu Block Party, tylko że ich kwestia muzyczna jest jeszcze bardziej uproszczona. Tam jest taki minimalizm kompozycyjny.
1: A to prawda.
0: Ile się da.
1: No, w tym kawałku nawet ta gitara trochę brzmi jak bardziej instrument perkusyjny niż jak gitara, tak bym powiedziała,
0: dobra,
1: bo ona rytm wybija. Także tutaj jest bardzo dużo ciekawych takich zastosowań instrumentów, trochę w inny sposób niż zazwyczaj to się robi. No i oni zaczynali w ogóle jako taki zespół mocno taneczny, a później dopiero weszli w takie, jakby to powiedzieć, epickie granie, bo te następne kawałki, które już później wychodziły, nie brzmią tak jak ten. Także to jest w ogóle jeden z najbardziej energetycznych kawałków, jakie oni kiedykolwiek stworzyli.
0: Nóżka aż sama tupta.
1: No
0: do
1: tupta,
0: Falsów.
1: Tupta.
0: Jak Źrebaki. Szanowni Państwo, klimaty takie, no, minimalizmu chyba za chwilę też nastąpią, można powiedzieć, chociaż jeżeli mielibyśmy sprawdzić w ogóle inspirację zespołu Vampire Weekend w ramach ich debiutu, który też nazywa się Vampire Weekend, no to tam jest absolutne bogactwo, jeżeli chodzi o przeróżne gatunki muzyczne, które można usłyszeć. Kawałek A-Punk za chwilę pojawi się na naszej antenie, a dlaczego mówimy tutaj o minimalizmie kompozycyjnym i jednocześnie bogactwie muzycznym? No z jednej strony to takie indie po prostu.
1: To
0: ale
1: jest
0: z drugiej
1: indie.
0: Strony jest dużo muzyki związanej z Afryką, jest
1: no
0: dużo
1: właśnie.
0: Rumby jakieś.
1: No właśnie.
0: I to jest niesamowite naprawdę. Czuć, że zespół jest pokierowany przez studentów szkoły prywatnej.
1: Trochę tak, masz rację w sumie. Ale to jest generalnie ich największy przebój właśnie z tej debiutanckiej płyty. I no trwa niewiele ponad 2 minuty ten kawałek, ale jest naprawdę świetny. I ta piosenka była wykorzystywana w wielu serialach, w reklamach, w filmach. Także to jest taki, wiecie, przyjemna piosenka, którą raczej większość z nas słyszała. Także warto chyba moim zdaniem teraz jej posłuchać.
0: Sprawdźmy.

0: Nine Inch Nails i Discipline w audycji z roku na rok. Jedna chyba z bardziej melodyjnych piosenek, jaką kiedykolwiek stworzyli.
1: Melodyjnych, przystępnych na pewno, bo kompozycyjnie jest to dosyć prosty utwór. No, ja bym powiedział, że nawet już to nie jest industrial, tylko taki czysty, alternatywny rock.
0: Synth-popu też jest tutaj bardzo dużo.
1: Synth-popu zawsze było dużo w Nine Inch Nails.
0: Tak, ale w tej piosence tutaj nie ma tego właśnie metalu industrialnego. Ja dzisiaj się nie potrafię wypowiedzieć, kochani. Po prostu ten biometr rzeczywiście niekorzystny.
1: No bardzo.
0: Ale tak, jest go tutaj bardzo dużo. No i generalnie ten album Reznor określał jako taki zapis chwil bez wielkiego planowania, więc on o czymś po prostu pomyślał i sobie stwierdził, okej, napiszę o tym. I wtedy akurat pisał.
1: Spontan jest bardzo dobrym rozwiązaniem napisania dobrych albumów. To jest w ogóle z krążka The Sleep, 2008 rok, i to jest jeden z dwóch albumów Nine Inch Nails, które zostały wydane właśnie w tym roku. Drugi to jest krążek Ghost 1-4, to jest album już instrumentalny, ale oba albumy mają to do siebie, że mają dosyć wyjątkowy sposób wydania. Drodzy słuchacze, sytuacja wygląda tak, że ten album został wydany w sieci oczywiście, MP3, można je sobie pobrać za darmo, bez problemu, to jest pierwsza sprawa, a druga jest sprawa licencji. Generalnie sytuacja wygląda tak, że ten album jest niekomercyjny, w tym sensie, że można go wykorzystać w jakimkolwiek swoim filmie. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu podpisać, że to jest album Nine Inch Nails, no i żeby sama produkcja była niekomercyjna i tyle. Z tym krążkiem można robić, co się chce właściwie.
0: To jest super, moim zdaniem.
1: To jest bardzo super.
0: Ale w ogóle bardzo ciekawy pomysł. Ale dobra, o Nine Inch Nails już bardzo dużo rozmawialiśmy podczas naszej audycji. Teraz przechodzimy dalej do zespołu, który tydzień temu też się pojawił, bo wydali kolejny album w 2008 roku, Bring Me The Horizon.
1: Tak.
0: Kawałek, który wybraliśmy dla was, to będzie Chelsea Smile.
1: Chelsea Smile z albumu Suicide Season, to jest drugi ich album.
0: Tak, właśnie. To jest drugi album, ale bardzo przełomowy. Oni tutaj pokazali, że potrafią się trochę odsunąć od tego czystego deathcore'u, także tutaj jest trochę inaczej, troszeczkę inaczej. Tytuł generalnie odnosi się, to jest ciekawa historia.
1: Ale albumu czy kawałka?
0: Kawałka, jak kawałka. Czasami ludzie, poczytajcie sobie może Chelsea Smile, bo to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, także można tutaj sobie przeczytać. I generalnie Suicide Season był właśnie bardzo ważnym albumem. Sporo zespołów potem się tym inspirowało tak naprawdę i do tej pory grają kawałki z tego albumu. A mamy 2026 rok, także moi drodzy, posłuchajmy teraz, co panowie zmontowali.

0: W alternatywnym uniwersum powiedziałbym, że jest to bardzo, i to bardzo łagodny utwór. Na szczęście żyjemy
1: w naszym. Jak na Slipknot jest to łagodny utwór, moim
0: Boże,
1: zdaniem.
0: Może jak na nich. Psychosocial za nami na 982 FM w audycji z roku na rok. Pozdrawiamy też również wszystkich Psycho zespołu Slipknot.
1: Tak, jest to kawałek z albumu All Hope Is Gone.
0: I bardzo optymistyczny tytuł.
1: Zdobył on, jak na Slipknot też, ale zdobył on nominację do nagrody Grammy. Także został doceniony i tutaj jest bardzo charakterystyczny riff w tej piosence. Jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o nu metal.
0: Masz zdecydowanie rację.
1: Świetna piosenka i w ogóle ten album też jest bardzo dobry, ja go lubię, ale Psychosocial chyba przeszło już do takiej kategorii klasyki, jeżeli chodzi o metal ogólnie. Także Corey Taylor pokazuje tutaj taki pełen swój zakres wokalny, bo tak. Jest i to growlowanie, jest normalne śpiewanie.
0: To jest też taki swoisty powrót trochę do korzeni, w tym sensie, że powracanie do czasów albumu Iowa, przynajmniej taki był zamysł.
1: Oj, Iowa to dopiero była mocna.
0: To był naprawdę mocarny album i trochę można to wyczuć, szczerze powiedziawszy, w co niektórych utworach. Drodzy słuchacze, zwykle ta druga połowa naszej audycji skupia się na muzyce ciężkiej, no to będzie dalej jeszcze ciężej, można powiedzieć.
1: Polski akcent.
0: I to taki, można powiedzieć, owianym mgłą tajemnicy.
1: O zgrozo, teraz będzie groza.
0: Od zespołu mgły.
1: No nawet Groza 2.
0: Dokładnie, kawałek Groza 2. To jest zespół, o którym właściwie nie wiadomo wiele. Poza tym, że to jest chyba jedna z najlepszych formacji black metalowych, nie tylko w Polsce, jak i na całym świecie.
1: Tak, to jest bardzo ceniony zespół na całym świecie, jeżeli chodzi o black metal.
0: Tak, masz zdecydowanie rację. No, groza jest groźna, o tak powiem muzycznie. Czuć bez wątpienia tutaj black metal w swojej najlepszej właśnie formie. No to co, może jedziemy, sprawdzimy co.
1: Posłuchajmy.
0: Się.

0: To był zespół Mgła z kawałkiem Groza 2, tak jak mówiliśmy wcześniej. No i niestety na zegarach jest już 46 minut
1: po
0: godzinie 19.
1: Wejdę ci w słowo, pozmiatało mnie z papci oczywiście, jeżeli chodzi o Mgłę. Drodzy słuchacze.
0: Ciapów, jesteśmy w województwie lubelskim.
1: Ciapów, przepraszam najmocniej. Jeszcze zostało nam 13 minut do godziny 20. No mogłoby się wydawać, że moglibyśmy tu jeszcze wpakować z 5 kawałków. No dziś tak nie będzie.
0: Kuby poniosło.
1: Poniosło mnie trochę, ale na koniec zagramy album monumentalny. Dla mnie jeden z najważniejszych albumów, jakie kiedykolwiek miałem przyjemność przesłuchać. No i też jest to krążek, który potwierdza, jaka była siła internetu i mediów społecznościowych w tamtych latach w promowaniu muzyki niezależnej. O co mi chodzi? No dziś na zakończenie posłuchamy sobie zespołu Have a Nice Life. To będzie naprawdę przyjemna sesja słuchania muzyki.
0: Będzie rzeczywiście fajne życie, no.
1: Będzie na pewno. Have a Nice Life i płyta Deaf Consciousness, to jest debiut tej formacji. Album, który właściwie cudem został wydany. Panowie pisali ten album przez 4-5 lat, z tego co pamiętam, wydali z 1000 baksów na jego łącznie. To są grosze.
0: Jezus Maria.
1: I ten album praktycznie został niewydany, bo pod koniec właściwie nagrywania o mało nie stracili, czy też stracili w sumie dysk z masterami, ale na szczęście znaleźli kopię, tylko że takich MP3-ek w słabszej jakości. Okay. Ciekawostka, nie znajdziecie tego albumu do dziś prawdopodobnie nigdy w najlepszej jakości, ale Deaf Consciousness...
0: Właśnie, przepraszam, że ci przerywam, ale oczywiście. Ja się tak zastanawiałam, dlaczego on brzmi w taki charakterystyczny sposób. Myślałam, że to było celowo zrobione.
1: Znaczy pewnie trochę celowo, bo jak budżet wskazywał, 1000 baksów, no to na wiele instrumentów sobie nie mogli pozwolić i wykorzystywali takie instrumenty jak na przykład zabawkowe pianinko albo na przykład mikrofon w laptopie.
0: Albo to były takie rzeczywiście domowe sposoby.
1: Tak, to jest album całkowicie napisany, nagrany w sposób chałupniczy, no i też emocjonalnie. To jest oczywiście album taki mocno postpunkowy, trochę gotycki, trochę shoegaze'owy, dużo noise'u, no i jest to jakiś walec po prostu emocjonalny.
0: No to za chwilę sobie posłamy, bo Kuba wybrał dla was piosenkę, która trwa ponad 11 minut, także moi drodzy, my wam bardzo dziękujemy za dzisiejsze spędzenie z nami wieczoru. Przed mikrofonem był Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota. Usłyszymy się ponownie za tydzień.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Mateusz Wiak. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: A dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od kolejnych transferowych informacji ze świata MotoGP. Najgłośniejszym ruchem transferowym w ostatnim czasie jest bez wątpienia transfer ogłoszony przez fabryczną Hondę. Honda oficjalnie potwierdziła ściągnięcie Fabio Quartararo na lata 2027-28, a więc dwuletni kontrakt podpisał francuski mistrz MotoGP sezonu 2021. Popularny El Diablo odchodzi po 8 sezonach spędzonych na motocyklach Yamahy. Pierwsze 2 lata jego kariery w królewskiej kategorii to były lata na Yamasze tej satelickiej, nieistniejącego już teraz zespołu Petronas Yamaha STRT. Od 2021 roku, a więc już 6 sezon, jest zawodnik fabrycznej Yamahy, z którą w 2021 roku wywalczył tytuł, no i w zasadzie już w kolejnych latach Yamaha zaliczyła gigantyczny regres formy. Ostatni wyścig Fabio Quartararo wygrał w 2022 roku, a więc już 4 lata temu, a uważam go za jednego z najlepszych zawodników obecnej stawki MotoGP. Gdyby ktoś mi kazał wskazać 3 najlepszych zawodników obecnej stawki MotoGP, to byliby to na pewno Marc Marquez, Pedro Acosta i właśnie Fabio Quartararo, więc słabo było oglądać przez ostatnie lata Fabio walczącego z tą coraz gorzej radzącą sobie Yamahą. Nawet ta przesiadka na silnik V4, dosyć hucznie zapowiadana przez Paolo Pavesio, szefa nowego Yamahy, który zastąpił na tym stanowisku Lina Jarvisa, no nie dało to pożądanych efektów. Yamaha jest w tej chwili zdecydowanie najgorszym konstruktorem, jeżeli chodzi o motocykle w MotoGP. No i Fabio Quartararo ma dość, przechodzi do Hondy. Hondy, która w związku z tą swoją rewolucją techniczną, która czeka całą serię w przyszłym roku, ma bardzo duże oczekiwania. No i to taką korową, główną postacią projektu Hondy od sezonu 2027 ma być właśnie Fabio Quartararo, ale to nie koniec informacji związanych z Hondą, bo dowiedzieliśmy się, że David Alonso, Kolumbijczyk, który jest jednym z największych takich talentów młodego pokolenia, wszyscy mówią, że to jest kolejna wielka gwiazda, z tymi kolejnymi wielkimi gwiazdami z serii tych juniorskich bywa różnie, no bo taką wielką gwiazdą miał być Raul Fernandez, no co prawda teraz jest w czołówce, staje na podium, udało mu się nawet wygrać jeden wyścig, ale no Raul Fernandez chyba nie jest aż taką wiodącą postacią. I co innego było z Pedro Acostą, który przyszedł jak burza przez Moto3 i Moto2, no i w MotoGP jak na razie pokazuje, że jest faktycznie zawodnikiem wybitnym. No i podobnego rodzaju fama idzie za Davidem Alonso. David Alonso, zostało ogłoszone, że podpisał kontrakt z Hondą, ale nie wiadomo jeszcze, czy jest to kontrakt fabryczny. Tutaj jest cały czas rozważanie, czy do tej fabryki przejdzie Diogo Moreira, czy właśnie postawił na debiutanta w postaci Davida Alonso. Jeżeli nie zespół fabryczny, to LCR Honda, ta ekipa Lucio Cecchinellego, gdzie tam będzie w parze z Joanem Zarco się ścigał David Alonso. Tak czy siak wiemy już, że młody Kolumbijczyk będzie ścigał się w MotoGP w przyszłym roku, ale to nie koniec informacji transferowych ze świata motocyklowych mistrzostw świata. Obóz KTM-a, no tutaj mamy informację, że będzie całkowite przetasowanie u austriackiego producenta. Fabryczny zespół Austriaków już wiemy, było to ogłoszone jakiś czas temu, będą w przyszłym roku reprezentowali Fabio Di Gianantonio oraz Alex Marquez. Pedro Acosta przechodzi do Ducati. Niewiadome były losy Brada Bindera, czyli obecnego partnera zespołowego Pedro Acosty. Sporo mówiło się, że do tego satelickiego zespołu KTM-a, więc ekipy Tech 3 może Afrikaner dołączyć. Zaprzeczył temu w dosyć takich mocnych słowach Günther Steiner, a więc szef obecny zespołu Tech 3. Powiedział, że nie planują oni angażu Brada Bindera, że chcą z całkowicie nowym składem, bez starego bagażu, takiego o sformułowaniu użył Günther Steiner, ruszyć w tą nową erę. No dziwne to są słowa, biorąc pod uwagę, od jak wielu lat związany z KTM-em jest Brad Binder. Jeżeli chodzi o fotele w zespole Tech 3, no to jednym z nich zainteresowany jest Luca Marini, który prawdopodobnie już ten kontrakt podpisał. Ważą się losy drugiego fotela. Tutaj ma on zostać powierzony debiutantowi, ale nie wiadomo jeszcze, kto to będzie. To będzie albo Senna Agius, albo aktualny lider Moto2 Manuel Gonzalez. Tak czy siak KTM całkowicie przebudowuje oba swoje składy. No jeżeli chodzi o tą sytuację w zespole Tech 3, no to te aspiracje i plany zespołu doprowadziły do całkowitego spalenia mostów pomiędzy ekipą a Maverickiem Vinalesem. Hiszpan po Grand Prix Niemiec ostatnim otwarcie przyznał, że czuje się wypalony, jest skłócony z kierownictwem zespołu i po unieważnieniu wcześniejszego kontraktu, to była naprawdę mocna historia, żegna się z padokiem MotoGP. Gorzkiej oceny sytuacji Top Gunna udzielił szef VR46, a więc Pablo Nieto. Przypomniał, jak brutalny potrafi być ten sport, no bo on stwierdził, że kontuzje przyszły do Mavericka Vinalesa w najgorszym możliwym momencie. No i wszyscy zapomnieli już, jak genialnym zawodnikiem swojego czasu był Maverick Vinales, że była to właśnie ta kolejna nowa gwiazda, która miała przyjść i pozamiatać w MotoGP, no ale ta jego kariera chyba nie rozwinęła się tak bardzo. Sam Maverick mówi, że rozważa obecnie wyścigi długodystansowe albo motocross, no bo w kontekście MotoGP nie będzie już dla niego miejsca, tak czy siak. No na rynku transferowym w MotoGP dzieje się coraz więcej, no i tych, myślę, że w kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy mieli coraz więcej oficjalnych informacji. Red Bull ściąga kluczową postać z Mercedesa, postać, która wypełni lukę po Helmucie Marko. Ekipa z Milton Keynes dopięła w końcu no taki niezwykle istotny transfer w kontekście budowania przyszłości swojego zespołu. Do ekipy dołączy Gwen Lagree, a więc w Red Bullu on wejdzie w buty właśnie Helmuta Marko, który był taką, no tutaj pozdrawiamy Andrzeja Borowczyka, taką szarą eminencją zespołu Red Bulla. No Helmut Marko, jak wiemy, już od kilku miesięcy nie jest związany z ekipą. No a Gwen Lagree przejmie kontrolę nad programem juniorskim stajni, bo to była główna ta jakby robota, którą zajmował się do tej pory w Red Bullu wiekowy już Austriak. Informacje o przejściu Francuza jako pierwsze podało BBC jeszcze przed wyścigiem o Grand Prix Belgii. O ile sam Red Bull na początku wstrzymywał się od oficjalnych komunikatów, to po zakończeniu zmagań sprawę skomentował Toto Wolff. Austriak potwierdził, że trwają już w tym momencie rozmowy dotyczące terminu odejścia i warunków transferu. Zwłaszcza, że Mercedes musi najpierw odpowiednio zreorganizować własny pion operacyjny pod wodzą nowego szefa tego pionu, a więc Bradleya Lorda. Dla Red Bulla będzie to potężne wzmocnienie, no po serii dotkliwych ucieczek kluczowego personelu, no w ostatnich latach z Red Bulla odeszli tak, Rob Marshall, Adrian Newey, teraz Helmut Marko, Christian Horner. Coraz więcej mamy informacji o tych mniej i bardziej takich widocznych postaci w ekipie. Gianpiero Lambiase też przecież przechodzi do McLarena, no i taki transfer w drugą stronę do Red Bulla, a nie z Red Bulla, jest na pewno dla nich tak psychicznie dosyć istotny. Sam Gwen Lagree zarządzał do tej pory Akademią Mercedesa. Robił to od 2016 roku. To właśnie jego ręka ukształtowała kariery takich kierowców jak George Russell, Esteban Ocon czy aktualny lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli. Więc jest to człowiek, który naprawdę zna się na swojej robocie, zna się na tym, można to powiedzieć, scoutingu wśród młodych kierowców. Jak donosi serwis The Race, sprowadzenie francuskiego eksperta było decyzją i zasługą Laurenta Mekiesa, który intensywnie buduje właśnie nowe zaplecze kadrowe pod przyszłe sukcesy zespołu. Czy uda się zbudować te przyszłe sukcesy, czy program juniorski Red Bulla będzie dalej tak płodny w młode talenty, no tego przekonamy się, no myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet lat. To nie koniec wieści ze stajni Czerwonych Byków. Mimo regularnie pojawiających się kupców, koncern Red Bulla pozostaje nieugięty w kwestii przyszłości swojej drugiej ekipy, a więc tego teamu z Faenzy. Temat sprzedaży zespołu, dawniej znanego jako Alfa Tauri, jeszcze wcześniej jako Toro Rosso, obecnie rywalizującego pod nazwą Racing Bulls, powraca jak bumerang. Austriaccy działacze konsekwentnie odrzucają kolejne propozycje sprzedaży zespołu z Faenzy. Jak donosi dziennik The Times, w ostatnim czasie na biurka władz Red Bulla trafiła oferta opływająca na, no, taką dającą do myślenia kwotę 3 miliardów dolarów, która i tak została odrzucona po tym, jak ponoć w zeszłym roku odrzucono dwie oferty, również przekraczające 2 miliardy. Za najnowszym podejściem stały fundusze z Abu Dhabi, reprezentowane przez Dina Atiu i Andrew Herriota. Zwłaszcza postać tego pierwszego budzi szczególne zainteresowanie. No, w przeszłości był on bliskim doradcą dawnego szefa F1, Berniego Ecclestona. W 2016 roku próbował nawet stanąć na czele wykupu całej F1, po tym, zanim oczywiście trafiła ona w ręce obecnych właścicieli, a więc Liberty Media, więc jest to osoba związana wbrew pozorom z Formuły 1, no ale nawet tak ogromna kwota za ekipę włoską, ekipę z Faenzy, idealnie pokazuje, jak drastycznie wzrosła wartość całej Formuły 1. Wyceny czołowych zespołów, takich jak Mercedes czy McLaren, tutaj skupimy się bardziej na Mercedesie, no bo to jest w tej chwili najdroższy zespół Formuły 1. Jego wartość jest szacowana na około 6 miliardów dolarów. No, najmniej warty w cudzysłowie jest w tej chwili Williams, ale to i tak jest suma 2,5 miliarda dolarów, więc no tutaj kilka miliardów trzeba wydać w tej chwili, żeby kupić zespół Formuły 1, i wcale nie jest pewne, że aktualny właściciel zgodzi się na taką ofertę, no bo ceny są coraz wyższe i zespoły są coraz droższe. A jak przypomnimy sobie historię, kiedy na przykład, no właśnie, Red Bull ponoć za 1 funta kupił od koncernu Forda zespół Jaguara 20 kilka lat temu, no to pokazuje, jak gigantyczny wzrost finansowy zaliczyła Formuła 1 w ostatnich latach. Tak czy siak, Red Bull na razie nie sprzedaje zespołu Racing Bulls. Cieszą się z tego, że mają dwie ekipy w Królowej Sportów Motorowych i ta sytuacja zostanie jeszcze przynajmniej w najbliższym czasie. To by było na tyle, jeśli chodzi o segment motorsportowy. Newsy, program Hot Lap wróci po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.
2: Hi, this is Florence from Florence the Machine.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No a tutaj oczywiście porozmawiamy sobie o Grand Prix Belgii. Wyścig na legendarnym, historycznym torze Spa od początku stał pod znakiem kontrowersji związanych z nowymi przepisami. Max Verstappen jeszcze długo przed weekendem stwierdził, że z powodu tych regulacji to prawdopodobnie będzie smutne Spa. No i w sumie faktycznie było. No i to w wielu naprawdę aspektach, ale po kolei. Jeszcze przed startem weekendu wiedzieliśmy o tym, że kilku kierowców dostanie kary cofnięcia na starcie za wymianę nadprogramowych elementów jednostki napędowej. Wśród tej grupy mieliśmy dwóch zawodników czołówki. 10 miejsc na starcie kary dostał Lando Norris, no aż 30 miejsc dostał Isaac Hadjar, no ale tam nie było 30 miejsc cofnięcia, no bo musiałby gdzieś tam spod Brukseli startować. Isaac Hadjar po prostu dostał karę cofnięcia na koniec stawki, no ale ostatecznie nie startował z tego końca stawki, bo wcześniej identyczną karę dostał Fernando Alonso i to właśnie Hiszpan ruszał z ostatniego pola. Przejdźmy sobie teraz do kwalifikacji. Kwalifikacje na torze Spa stały pod znakiem właśnie niepewności związanej z zarządzaniem energią elektryczną. Mieliśmy tam kilka, na torze Spa w zasadzie mamy kilka długich, prostych tych fragmentów, gdzie ten wystrzał energii jest gigantyczny. No i obawialiśmy się wszyscy tego, że będzie to wyglądać słabo. No i faktycznie nie wyglądało to słabo. Wyglądało to tragicznie i absolutnie ciężko się to oglądało. Jeżeli chodzi o to, co działo się w tych kwalifikacjach, no to mechanicy Ferrari zdołali odbudować rozbite w trzecim treningu. Na sam koniec trzeciego treningu auto Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk szukał gdzieś tam tej krętej sekcji toru w drugim sektorze limitów. No i na sam koniec trzeciego treningu wypadł w żwir, uderzył w ścianę, roztrzaskał swój bolid, ale włoscy mechanicy dali radę odbudować auto. Brytyjczyk oczywiście wystartował w sesji w Q1. Z rywalizacją pożegnali się m.in. obaj kierowcy Astona Martina, do czego już w zasadzie powinniśmy się przyzwyczaić, oraz Alex Albon, do czego też już powoli powinniśmy się zacząć przyzwyczajać, że czy może nie to, że powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, ale zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że przynajmniej jeden zawodnik Williamsa gdzieś tam w tym Q1 odpada. Albonowi do awansu zabrakło 0,007 sekundy. Druga część czasówki przyniosła najlepszy czas Antonellego oraz awarię hydrauliczną w bolidzie Hulkenberga, co doprowadziło do chwilowego opóźnienia rywalizacji. Jeżeli chodzi o decydujący segment Q3, no to Red Bull zastosował tutaj taktykę holowania, to znaczy Isaac Hadjar, który awansował do Q3, jak mówiliśmy, dostał on karę tych 30 pozycji kary, no i wiadomo było, że nie będzie startował z pozycji czołówki. Został on wykorzystany jako pomoc dla Maxa Verstappena. Miał go w tym ostatnim newralgicznym momencie, w ostatniej prostej trzeciego sektora holować, wykorzystywać, przecinać powietrze, no i dzięki czemu Verstappen miał zyskiwać czas. No i to zadziałało. No Max Verstappen na tamten moment miał najlepszy czas. Jednak no w końcówce Kimi Antonelli pokazał klasę, pokazał, że w tej chwili jest zawodnikiem numer 1, jeżeli chodzi o Formułę 1. Aż o 0,3 sekundy wyprzedził Maxa Verstappena pomimo tej taktyki holowania. Trzeci czas i tutaj niespodzianka, Lando Norris. 0,4 sekundy straty do Antonellego, 0,1 straty do Verstappena. No i można powiedzieć, że w McLarenie trochę pluli sobie w brodę, bo w świetnej formie od samego początku weekendu był Lando Norris. No i ta kara, cofnięcie o 10 pozycji, bardzo mocno zaszkodziła Norrisowi. Czwarty czas, aż 0,5 sekundy straty do Antonellego, George Russell. George Russell, który miał gigantyczne problemy przez cały weekend, problemy, które były w zasadzie, no nie takie niezidentyfikowane, jeżeli chodzi o Mercedesa. Ponoć wszyscy zawodnicy napędzani motorami Mercedesa mieli w ten weekend problemy z tym deploymentem, z tym zarządzaniem baterią, no ale zdecydowanie największe problemy w tej materii miał George Russell. George Russell, który w samym pierwszym sektorze stracił aż 0,4 sekundy do Kimiego Antonellego, gdzie pierwszy sektor to jest w zasadzie same proste. No tutaj jedzie się z gazem w podłodze, no i ciężko jest tutaj jakoś w gigantyczny sposób zyskać lub stracić. No a George Russell do Kimiego, jadącego w tym samym bolidzie, z tym samym silnikiem, stracił w samym tym jednym miejscu 0,4 sekundy. Dziwne. Dalsze miejsca to Charles Leclerc, Lewis Hamilton, a więc no Ferrari zdecydowanie poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę chociażby to, co działo się na Silverstone. Oscar Piastri, 7. Arvid Lindblad, 8. Gabriel Bortoleto, 9. No i pierwszą dziesiątkę zamykał Isaac Kadjar, no ale o to wiadomo było i tak, że Francuz będzie ruszał z końca stawki oczywiście. Przechodzimy teraz do wyścigu o Grand Prix Belgii. Rywalizacja niedzielna na torze Spa odbywała się przy chłodnej pogodzie i minimalnym ryzyku opadów deszczu. Te opady chociażby pokrzyżowały plany kierowcom F3 w ich kwalifikacjach, ale generalnie tutaj opadów, jeżeli chodzi o Formułę 1, nie było. Większość kierowców wystartowała na oponach pośrednich. Norris, Adjar, Perez oraz zawodnicy Astona Martina wybrali twardą mieszankę, Bottas i Sainz mieszankę miękką. Tutaj Pirelli nam sugerowało taktykę, strategię na jeden pit stop i ostatecznie faktycznie się to sprawdziło. Na otwierającym okrążeniu Max Verstappen no minął po prostu, no tego nie możemy nazwać wyprzedzaniem, Kimiego Antonellego w Lasurs. No Włoch błyskawicznie na prostej Kemmel odzyskał prowadzenie, więc klasyczne jojo racing tutaj wraca w pełnej krasie. Holendra wyprzedził

0: telewizji z Russellem. Na 15. okrążeniu Sergio Perez wycofał się z wyścigu z powodu awarii zawieszenia. Kilka kółek później na zjazd zdecydował się Verstappen, a po krótkiej wirtualnej neutralizacji do boksu udał się Antonelli, zachowując pozycję przed Holendrem. Kolejna wirtualna neutralizacja dała przewagę Ferrari. Leclerc zjechał po nowe opony i powrócił na tor przed Antonellim. Hamilton podczas postoju odbył karę i potrącił mechanika. Tutaj bardzo groźnie to wyglądało. Ostatecznie mandat dostał pieniężny Lewis Hamilton. Nie było tam żadnej kary sportowej, ale no tutaj wyglądało to naprawdę groźnie. Po tym wirtualnym safety carze liderem został Lando Norris, no ale on jechał na tej odwróconej strategii, więc tutaj zarówno Leclerc, jak i Antonelli całkiem szybko uporali się z nim na torze. Jeżeli chodzi o dalszą stawkę, no to tutaj mieliśmy pogoń Antonellego za oczywiście Leclerciem. No i ostatecznie upolował tym razem Kimi Antonelli Charlesa Leclerca, wyprzedził go na tej długiej prostej, w zasadzie nie było tam żadnej dyskusji. Ostatecznie Leclerc dawał radę utrzymać się za Kimi Antonelli, no i ta różnica na mecie nie była duża, no ale widać było, że Kimi ewidentnie tutaj kontroluje sytuację. Mieliśmy też kilka ciekawych sytuacji w środku stawki. Tutaj przede wszystkim ta kolizja pomiędzy zawodnikami Racing Bulls, Liamem Lawsonem i Arvidem Lindbladem, która de facto odebrała im podwójne punkty. Oni jechali po 9-10 miejsce w wyścigu. W wyniku tego ich starcia lekko ucierpiał bolid Liama Lawsona. Lawson stracił kilka pozycji, no i w punktach dojechał tylko Lindblad. No jest tutaj ciekawa sytuacja, no bo tutaj ta jakby atmosfera w zespole Racing Bulls, atmosfera pomiędzy Arvidem Lindbladem a Liamem Lawsonem jest coraz bardziej napięta, no ale takim, można powiedzieć, highlightem tego wyścigu jest to, co zrobił Franco Colapinto. Franco Colapinto manewrala Mika Hakkinen na torze Spa, bowiem w jednym zakręcie w Le Comp wyprzedził zarówno Pierre'a Gasly'ego, jak i Liama Lawsona. Fantastyczny to był manewr. No niestety realizator nie miał ochoty nam tego pokazać na pełnym ekranie, o czym przejdziemy do czego przejdziemy za moment, ale no tutaj zdecydowanie akcja wyścigu. Jeżeli chodzi już o ostateczne wyniki, Kimi Antonelli wygrał z niespełna 2 sekundami przewagi nad Charlesem Leclerciem, zdecydowanie powiększył przewagę nad George'em Russellem. Podium zamknął Max Verstappen, dalej Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isaac Hadjar, Lando Norris, który przez długi, prawie 8-sekundowy pit stop McLarena stracił szansę, no być może na coś więcej, może gdzieś tam nawet w okolicach Oscara Piastrego zakręciłby się Lando Norris, więc tempo było niezłe, no ale McLaren trochę zasabotował. 8. Gabriel Bortoleto, wreszcie jakaś seria punktowa rozpoczyna się dla Audi. 9. Lindblad, a pierwszą 10 i ten jeden punkcik w tym wyścigu zdobył bohater wszystkich nagłówków, a więc Franco Colapinto. Na tym kończymy omówienie wydarzeń z toru Spa, podsumowanie, wnioski po wyścigu oraz sytuacja w klasyfikacji generalnej po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i wracamy do omówienia wydarzeń z Grand Prix Belgii. Klasycznie pogrupujemy sobie zawodników, którzy w ten weekend spisali się na plus i na minus. No i na plus oczywiście nie mógł być nikt inny jak Kimi Antonelli. Znów najlepszy wrócił do wygrywania po kilku dosyć mocno pechowych wyścigach. Przez cały weekend był szybszy i tutaj gwiazdkę musimy postawić od George'a Russella, bo mówiłem już w poprzednim wejściu, że te miejsca, w których Antonelli miał największą przewagę, są dosyć dziwne, no bo to były proste. No, jak wiemy, teoria prędkości podczas okrążenia w Formule 1 mówi nam, że prawdziwa prędkość bierze się z zakrętów, z dohamowań, no a tutaj Kimi Antonelli aż 40 sekundy w pierwszym sektorze wyrobił sobie przewagi nad George'em Russellem, w pierwszym sektorze, gdzie to jest w zasadzie jazda tylko z gazem w podłodze, mimo że to jest teoretycznie ten sam samochód i ten sam silnik. No ale tak czy siak, Kimi Antonelli zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu zdecydowanie najszybszy zawodnik na torze. W wyścigu, pomimo pecha z wirtualnym samochodem bezpieczeństwa i tego, że Leclerc postraszył, to tak naprawdę cały czas miał wyścig pod kontrolą. Powiększył przewagę w mistrzostwach. Znów można powiedzieć, że niespełna 20-letni Włoch jest na autostradzie do mistrzostwa świata. Charles Leclerc to jest drugi kierowca na plus. Faktycznie wygląda na to, że Charles Leclerc znalazł coś w samochodzie, znalazł jakieś ustawienia, wie jak to wszystko teraz działa, no i można powiedzieć, że no wreszcie dogadał się z tym autem nowej generacji. Pomimo problemów z tempem Ferrari na torze Spa, no był szybszy od Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach do wyścigu, był szybszy od niego również w samej niedzielnej rywalizacji, wykorzystał szczęśliwie nadarzającą się okazję z wirtualnym samochodem bezpieczeństwa, no i dzięki temu i świetnej jeździe, no niemal do końca wyścigu walczył o zwycięstwo, więc no Charles Leclerc wrócił do, no może jeszcze nie powiemy, że wrócił do siebie, no ale ten Charles Leclerc z toru Spa, no to widać było, że to już jest ten Charles, którego widzieliśmy w poprzednich latach. Na plus również Max Verstappen. Max pojechał oczywiście dzięki pomocy Adżara. Wspaniałe kwalifikacje, które skończył przed George'em Russellem. W wyścigu bardzo solidne tempo, był wolniejszy od Mercedesa, no ale nie odstawał dużo od Ferrari. Znów był w czołówce na torze silnikowym. Red Bull robi postępy, no i przy okazji trzecie miejsce wywalczone na torze Spa przez Maxa Verstappena. To było 300. podium w historii Red Bulla. Na plus Isaac Adżar, moim zdaniem kierowca weekendu. No, przez karę w kwalifikacjach skupiał się na pomocy Maxowi, co wyszło świetnie. Naprawdę ta pomoc Adżara wyglądała spektakularnie. W wyścigu pomimo startu z 21. pola jechał świetnie, przebijał się przez stawkę i ostatecznie zakończył wyścig na 6. miejscu, więc był to bardzo dobry weekend Adżara. W mojej opinii potwierdza, że danie mu fotela w Red Bullu było dobrym pomysłem. Na plus również według mnie Gabriel Bortoleto. W końcu Audi zaczęło składać do kupy weekendy i punktować, no bo ich największą zmorą w tej pierwszej części sezonu była awaryjność, no bo bolidy Audi były bardzo szybkie, potrafili nawet kwalifikować się do Q3, w wyścigach mieli niezłe tempo, no ale co chwilę jakieś problemy, co chwilę te Audice się psuły, no i w końcu drugi weekend z rzędu Gabriel Bortoleto zdobywa punkty. Szkoda Nico Hulkenberga, no ale widać, że Audi idzie do przodu. No i teraz kierowcy na minus. No i tutaj, no, niestety stały bywalec tego segmentu na minus w ostatnich tygodniach, a więc George Russell. Dziwne problemy z silnikiem. Duża strata do Antonelliego na prostych. Słaby start, co wynikało również z problemu z baterią. Ponoć George Russell w tym najszybszym momencie na torze jechał ponad 20 km na godzinę wolniej od reszty kierowców czołów. No to była gigantyczna strata, był tam objeżdżany dosłownie przez wszystkich, no i koniec końców przyczyniło się do tego, że znalazł się w tym tłoku, zderzył się z Hamiltonem, no i wypadł z wyścigu. Kolejny weekend do zapomnienia w tym roku. Russell, który pomału, mozolnie odrabiał straty do Antonelliego, znów traci do niego 50 punktów, znów sytuacja wygląda nie najlepiej, no i George Russell tutaj chyba jeden z najbardziej niepocieszonych kierowców w stawce. Na minus tutaj tym razem Lewis Hamilton, który jakby stracił nieco impet, który miał gdzieś mniej więcej od z Kanady do, powiedzmy, sprintu na Silverstone, powiedzmy, kiedy Lewis faktycznie wyglądał wyśmienicie. Teraz znowu był wolniejszy od Leclerca. Na pierwszym okrążeniu stracił panowanie nad bolidem i uderzył w Russella, eliminując go z wyścigu. Dostał za to karę 5 sekund, która, patrząc na to, że gdzieś mniej więcej 5 sekund stracił do Maxa Verstappena na mecie, no to kto wie, czy ta kara 5 sekund nie pozbawiła Lewisa podium w tym wyścigu. Tak czy inaczej, Leclerc złapał wiatr w żagle, Hamilton musi wrócić na dobre tory, no bo to był drugi wyścig z rzędu, gdzie Brytyjczyk był od Monakijczyka po prostu wolniejszy. Na minus niestety McLaren, bardzo słabe tempo przez cały weekend, nie licząc kwalifikacji Norrisa, no ale no tutaj w wyścigu była, no mówiąc kolokwialnie, kicha. Fatalny 8-sekundowy pit stop Lando Norrisa. Oscar Piastri, który zderzył się z Charlesem Leclerciem. Lando, który pomimo, że startował 8 pozycji wyżej, ukończył wyścig za Isaaciem Hadżarem. No, McLaren weekend na minus muszą się poprawić. Na minus również Racing Bulls. Dziwna sytuacja w zespole. Lawson i Lindblad wdali się w bardzo ostrą walkę, zderzyli się, no i przepaścili, tak jak już mówiłem, zaprzepaścili szansę na podwójne punkty. Jak dla mnie powinna odbyć się bardzo ostra rozmowa wychowawcza, no bo tutaj no tak działać nie można. Mieli szansę, żeby wskoczyć przed Alpine w klasyfikacji generalnej, tak tylko zrównali się punktami. No i tutaj ewidentnie w Racing Bulls atmosfera coraz bardziej napięta. Na minus również realizacja. No i teraz tak, realizacja w tym wyścigu była po prostu żenująco słaba. Wiele nie widzieliśmy. To wyglądało tak w zasadzie, jakby realizator zapomniał, że w Formule 1 mamy 11 zespołów, a nie tylko 4 walczące w czołówce. W środku stawki mieliśmy dużo twardej, ostrej walki, której albo nie widzieliśmy wcale, albo na małym ekranie. Nie wspominając już o powtórkach, których nie było wcale. No, w środku stawki mieliśmy chociażby to zderzenie pomiędzy kierowcami Racing Bulls, Lawsonem i Lindbladem. Mieliśmy ten fantastyczny manewr Franco Colapinto, mieliśmy manewry w wykonaniu Nico Hulkenberga, mieliśmy Isaaca Hadżara przebijającego się przez stawkę. Widzieliśmy to albo na małym ekranie, albo nie widzieliśmy tego wcale. No tutaj zamiast pokazać to wszystko, podziwialiśmy kierowców czołówki, którzy jechali sobie spokojnie w kilkusekundowych odstępach. Widać było, że tutaj nic nie będzie się działo przez najbliższe kilka okrążeń, no bo to jest ta faza jakby dojazdowa, kiedy tutaj mamy walkę na tempo, nie bezpośrednią na torze. No i tak, ja wiem, że problem z tym był już w poprzednich latach, no ale mam wrażenie, że w tym roku zaliczyliśmy gigantyczny regres, jeżeli chodzi o realizację. No, realizacja w Formule 1 nie pokazuje nam połowy wydarzeń, które dzieją się w wyścigu. Tutaj Formuła 1 chwali się, że mamy jakieś nowe drony, ujęcia 4K, HDR, żyroskowe kamery. No ale co z tego, że mamy takie cuda techniki, skoro te cuda techniki nie pokazują nam wyścigu? Więc to jest, uważam, sytuacja żenująca. Żenująco słaba była ta rywalizacja w Grand Prix Belgii. Po prostu nie widzieliśmy większości tego, co działo się na torze. Zerknijmy sobie jeszcze na klasyfikację generalną, na to, jak to wygląda w tej chwili. Kimi Antonelli, 45 punktów przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem, 154 punkty trzeci, George Russell, dalej Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri tylko punkt przed siódmym Maxem Verstappenem, dalej Isaac Hadżar, Pierre Gasly i pierwszą dziesiątkę zamyka Liam Lawson. No i teraz na koniec trochę moich prywatnych wniosków, a mianowicie pewne przemyślenia, które przyszły mi do głowy podczas oglądania Grand Prix Belgii. No a mianowicie zdałem sobie sprawę, że Formuła 1 nie jest już tak ekscytująca dla mnie, przynajmniej jak w poprzednich latach. To znaczy dalej śledzę, dalej relacjonuję to wszystko chociażby w programie Hot Lap, dalej oglądam wyścigi, ale nie jest to już taka emocjonująca sprawa, jak w poprzednich bywało to lata. latach, kiedy no w zasadzie zdarzało się, że od no, soboty do niedzieli człowiek żył tylko tym. No i jakoś w tym sezonie to nie jest aż tak ekscytujące i wydaje mi, jak tutaj jest wiele opinii, że wielu ludzi ma tak samo. Moim zdaniem wpływ na to, że to takie zainteresowanie, to podjaranie Formuły 1 w tym sezonie jest nieco mniejsze niż wcześniej, wynika bezpośrednio z tego, o czym mówiliśmy w poprzednich już przez poprzednie miesiące, a więc o tych absolutnie fatalnych nowych jednostkach napędowych. Kwalifikacje na najfajniejszych torach są w zasadzie oglądalne. Tutaj no Spa było koronnym przykładem, gdzie tutaj w zasadzie w drugim sektorze, no tutaj kierowcy jechali na pół gwizdka. Mieliśmy sytuację, gdzie Oscar Piastri twierdził po wyścigu, i Andrea Stella, bardzo mocna wypowiedź, że tutaj w zasadzie tymi nowymi silnikami steruje w zasadzie sztuczna inteligencja. Ani kierowcy, ani nawet zespoły nie mają wpływu na to zarządzanie. No i w zasadzie no tutaj pojawiają się różnice między kierowcami z tego samego zespołu, które no, nie są w żaden sposób kontrolowane przez nikogo. Nie wspominając już o zwalnianiu w zakrętach, o tym, że brakuje nam mocy na prostych, że tutaj w zasadzie nie mamy ekscytującej walki koło w koło, tylko mamy w zasadzie mijanki w połowie prostych. No to nie jest już tak ekscytujące, jak było. To, co do tej pory było najbardziej ekscytujące w Formule 1, schodzi niestety na dalszy plan. Jest to taka dosyć ponura konstatacja, no ale to jest coś, o czym warto mówić, bo też sami kierowcy o tym zaczęli mówić. No jak sobie patrzyliśmy na to, no większość kierowców chodzących po torze Spa wyglądało po prostu jak zbite psy. Oni widzieli, że to jest po prostu skandal, to co dzieje się w tej chwili, jeżeli chodzi o te przepisy. No i bardzo ciężko się jedzie tym samochodem, bardzo ciężko czerpać się z tego frajdę, no i ewidentnie ktoś tutaj musi coś zrobić, i to bardzo szybko, bo za tymi brakami, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, zaraz pójdą braki, jeżeli chodzi o aspekt zainteresowania i sportowy. Tym ponurym niestety akcentem kończymy podsumowanie Grand Prix Belgii, no ale Hot Lap wróci jeszcze po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap. Hot Lap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lap. Ze zdwojoną siłą przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a w segmencie Gwiazdy Jutra zaczynamy klasycznie od Tymka Kucharczyka. Tym razem jednak na smutno, dosyć ponury dzisiaj odcinek programu Hot Lap. Łodygowiczanin ma za sobą najtrudniejszy weekend wyścigowy w tym sezonie Indy Next. Najważniejsza seria rozwojowa w amerykańskim ściganiu, no, jeździła na owalu w Nashville. No i powiedzmy sobie teraz, na czym w ogóle polegają kwalifikacje na owalach w Indy Next, bo różnią się one od tych na zwykłych torach oraz obiektach ulicznych. Kwalifikacje na owalach w serii Indy Next to indywidualne próby czasowe. Kierowcy wyjeżdżają na tor pojedynczo w kolejności odwrotnej do klasyfikacji mistrzostw. Każdy z nich ma prawo do dwóch okrążeń rozgrzewkowych, po których następują dokładnie dwa pomiarowe okrążenia z flagą w zieleni. O pozycji na starcie decyduje suma czasu obu okrążeń, czyli tak naprawdę tutaj kierowcy nie jeżdżą w grupie, tylko pojedynczo wykonują dwa okrążenia, no i łączny czas tych dwóch okrążeń decyduje o kolejności w kwalifikacjach. No jeżeli Tymek Kucharczyk ma jakieś minusy w swoim racing skillu w Stanach Zjednoczonych, to jest to właśnie, są to właśnie występy na owalach. No i w tych skomplikowanych kwalifikacjach na owalu Tymek Kucharczyk niestety nie poradził sobie, dopiero 17 czas. No i zdecydowanie najgorszy występ kwalifikacyjny Kucharczyka w tym sezonie. No jeżeli chodzi o wyścig, no to było różnie. Był prawdziwy roller coaster, niestety tym razem zakończony bardziej na dole. Tymek Kucharczyk startował z 17 pola. Na początku stracił parę pozycji, no ale na już trzecim okrążeniu przebił się do czołowej 15. Po takim dosyć brutalnie wyglądającym zderzeniu Jordana Misiga z Juanem Manuelem Correą pojawiła się neutralizacja, no po której Kucharczyk wyprzedził Maxa Garcia, zbliżył się do czołowej dziesiątki, no już tak naprawdę na 12 pozycji jechał w pewnym momencie Tymek Kucharczyk. Na czele tutaj bardzo mocno tasowali się Miles Rowe, Nikita Johnson oraz Matteo Nannini. Zaraz po ponownym restarcie doszło do kluczowego, no i fatalnego w skutkach, co tu dużo mówić, błędu Tymka Kucharczyka. Polak zbyt późno zaatakował Fittipaldiego, uszkodził przednie skrzydło swoje, o tylne koło swojego partnera zespołu. Po przymusowym dodatkowym pitstopie wrócił na tor ze stratą aż trzech okrążeń, no bo tam na tych owalach jedno okrążenie trwa bardzo krótko, trwa tam mniej więcej niecałe 30 sekund, więc tutaj taki jeden pitstop nadprogramowy, no to faktycznie można być zdublowanym nawet i trzy razy, co pokazała sytuacja Tymka Kucharczyka. No z powodu też wcześniejszych uszkodzeń Tymek nie miał takiego tempa, zajął dopiero 18 miejsce. No i tutaj bardzo skomplikowana robi się sytuacja Tymka w Mistrzostwach Świata, no bo jego najgroźniejszy rywal, a więc Nikita Johnson, poradził sobie świetnie, zakończył wyścig na drugim miejscu. 11 był Enzo Fittipaldi, Tymek dopiero 18 wyścig wygrał Matteo Nannini przed właśnie Johnsonem i Milesem Rowe. No a te rozstrzygnięcia z owalu w Nashville bardzo mocno wpływają na sytuację w Mistrzostwach Świata. Tymek co prawda dalej jest trzeci, no ale ma już 25 punktów straty do Nikity Johnsona, 24 punkty straty do Enzo Fittipaldiego. No i z tej czołowej trójki ma w tej chwili najmniejsze szanse na tytuł, ale wciąż szanse dosyć spore, tylko że Tymek już nie może sobie pozwolić na takie weekendy jak ten w Nashville, no bo zostały już tylko 4 wyścigi do końca sezonu Indy Next. Już powoli wchodzimy w decydującą fazę, no i już, że tak powiem, margines błędu dla Polaka jest coraz mniejszy. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby w Indy Next Tymek Kucharczyk spisywał się jak najlepiej. Łatwego weekendu nie mieli także Polacy walczący w Formule 2 i Formule 3, no ale tutaj na szczęście udało się zgarnąć przyzwoite punkty. Roman Biliński, startujący w Formule 2, był siódmy w sprincie na torze Spa, wywalczył oczywiście dwa punkty. No w wyścigu jednak kolizja na starcie, awaria, no i tutaj wszystko, co mogło pójść nie tak w tym niedzielnym wyścigu na Spa, poszło nie tak, jeżeli chodzi o Romka Bilińskiego. No i ta seria, bardzo dobra seria kilku wyścigów w punktach, się niestety zakończyła. Jeżeli chodzi o sytuację w Mistrzostwach Świata, no to no tutaj faktycznie, no od w zasadzie głównego wyścigu w Katalonii zawsze, czy to w sprincie, czy w wyścigu głównym, Romek kończył w punktach, no teraz niestety nie jest dalej 17. pozycja w klasyfikacji generalnej, no ale tempo było niezłe, więc no nie ma aż takiej tragedii, no szkoda tylko, że tych punktów nie udało się zdobyć. Więcej szczęścia w nieszczęściu miał Maciek Gładysz. Miał pecha przede wszystkim w kwalifikacjach, bo tam strasznie aura pokrzyżowała plany stawce. No on miał taką nieco mądrzejszą strategię niż ci wszyscy, którzy w kwalifikacjach ruszali w grupie, no ale okazało się, że no tutaj przejazd przez te ciasne zakręty w drugim sektorze toru Spa jest w czwórkę przez jeden zakręt jest zbyt dużym wyzwaniem dla niektórych zawodników Formuły 3. Doszło do karambolu czerwonej flagi, czy karambolu w kwalifikacjach z udziałem bodajże trzech zawodników. Czerwona flaga, no i te kwalifikacje nie zostały już wznowione, bo zaczęło padać, więc i tutaj Maciek Gładysz został z 15 czasem i dopiero z 15 pola startował. W sprincie na 12 miejscu udało mu się dojechać do mety, bo było dużo samochodów bezpieczeństwa, jak sam mówił, co mu nieco pokrzyżowało szyki, no ale w wyścigu głównym udało się dojechać na piątej pozycji na podium, 10 punktów na podium, na piątej pozycji, no do podium troszeczkę jednak niestety zabrakło, ale mimo wszystko całkiem pozytywne zakończenie tego weekendu. Maciek Gładysz dalej jest szósty w klasyfikacji generalnej Formuły 3, traci tylko 11 punktów do trzeciego Teofila Naela. Mamy w zasadzie jeszcze no, 3 rundy, z czego jedna taka duża na torze Madryn, więc jeszcze trochę punktów jest do zdobycia. No i trzymamy kciuki, może się uda Maćkowi Gładyszowi już w pierwszym sezonie w Formule 3 skończyć. No w pierwszej piątce by było super, no, a w pierwszej trójce to już w ogóle rewelacja, więc tutaj Maciek Gładysz robi furorę w Formule 3, no i trzymamy kciuki, żeby za to, żeby tą furorę robił dalej. Zarówno Maciek, jak i Romek Biliński, Tymek Kucharczyk, Kasper Sztuka, inni młodzi zawodnicy, których mamy co niemiara i którzy w różnych seriach się rozwijają. Tym akcentem kończymy program Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie był z Wami Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lab.